świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słuchać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wciąż rozpalający samorządowców z Bieszczad temat rosnącej populacji niedźwiedzi i wilków, które budzą już strach nie tylko części mieszkańców regionu, ale też potencjalnych turystów. Później opowiemy wam m.in. o tym, jak niektórzy samorządowcy, na przykład prezydenci Przemyśla i Stalowej Woli, najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia, włączają się w ogólnopolską zbiórkę podpisów pod zakazem propagowania banderyzmu. To oczywiście reperkusje głośnej, wyjątkowo niefortunnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powszechnego oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów tamtejszej armii. Dziś także opowiemy wam o nowych inwestycjach w Tajęcinie pod Rzeszowem oraz zaprosimy was na jedyny festiwal literacki organizowany latem w naszym regionie. Zaczynamy jednak od problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła pewne postulaty wypracowane wraz z samorządowcami i stroną społeczną, które trafiły już do Ministerstwa Klimatu. Przyjęły one formę dezyderatu. Czym jest dezyderat? To na początek wyjaśni nam Gabriela Lenartowicz, posłanka KO i zastępczyni przewodniczącej komisji.
0: Eko Bieszczady.
2: Dezyderat Sejmowej Komisji to jest oficjalny dokument zawierający postulaty i zalecenia komisji w konkretnych sprawach. Jest on przyjmowany w postaci uchwały skierowanej bądź to do Rady Ministrów, bądź to do resortu. Ale przede wszystkim, jaki jest charakter prawny, bo to będzie ważne, żebyśmy sobie to uzmysłowili, dyskutując nad tym. Adresat, czyli ten, którego wybierzemy, czy Rada Ministrów, czy resort klimatu, nie ma prawnego obowiązku do realizacji postulatów zawartych w tym dezyderacie, ale musi zająć wobec nich pisemne stanowisko. I projekt musi zawierać termin odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 30 dni.
1: Mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Przyjęcie tego dokumentu poprzedziła długa i niełatwa dyskusja. Najbardziej nerwowo zrobiło się po tej oto wypowiedzi wójta bieszczadzkiej gminy Komancza, Romana Bzdyka, który mocno skrytykował posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
3: Tutaj dużo się mówi tak poprawnie, troszkę politycznie, natomiast my chcemy prawdziwych rozwiązań. Nas żadna strategia, szanowni państwo, nie interesuje. My nie mamy czasu na strategię, my po prostu potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jako wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, my odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców i my po prostu, szanowni państwo, potrzebujemy takie narzędzia, że podejmujemy decyzję. Każdy zwierz, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, czyli najważniejszemu dobru, czyli ludzkiego życia, powinien być odstrzelony. I nie powinno być takiej sytuacji, że 150 metrów od zabudowań po prostu nie ma na to czasu. My musimy podejmować decyzję i powinniśmy mieć takie narzędzia, że my podejmujemy decyzję i ten zwierz zostaje odstrzelony. Niedźwiedź, wilk, nie ma to znaczenia dla nas, co to jest. Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Ja życzę państwu wszystkim, którzy wymyślili tą grupę płoszenia, aby byli pierwsi, którzy będą płoszyć te niedźwiedzie tymi gumowymi kulami. Zobaczymy, ile z was z nich zostanie. Troszkę o biologii niedźwiedzia sobie poglądajcie. Was by po prostu nie było. My nie mamy czasu na wygłupy. Żeby państwo byli świadomi, wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden wypadek, ja rozumiem, był to wypadek. Natomiast kolejne, państwo jesteście za to odpowiedzialni. I my będziemy żądać karnego karania was. Tak jest, tego żądamy. Bo my nie będziemy, szanowni państwo, odpowiadać za bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy wy tak naprawdę gdzieś fruwacie w kosmosie. Sorry, przepraszam serdecznie, ale niestety jesteście, szanowni państwo, niekompetentni. My to widzimy strasznie i jest to nas bardzo boli, że tacy ludzie reprezentują niestety nas, bo państwo nas reprezentujecie. I liczebność populacji nas nie interesuje. Nas interesuje tylko jedno. Podchodzi zwierz pod zagrodę ludzką, musi... Ta, oczywiście, że tak. Jakby do pani przyszedł morderca, to pani co by czekała i się rozłożyła i czekała, żeby panią pojął?
1: Na słowa wójta Romana Bzdyka zareagowała wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Filix.
4: Nigdy nam się nie uda wypracować rozwiązań, jeżeli będziemy w ten sposób komunikować, bo słyszę dzisiaj ministerstwo, które mówi o tym, że słyszy ten problem, że wdraża rozwiązania. Ja rozumiem, że na ten moment one są niewystarczające i jeszcze nieskuteczne i większość z nich jeszcze nie weszła w życie, ale ja słyszę i o badaniu liczebności, i o brożowaniu, i o straszaniu, ale też o konieczności eliminacji czasem, bo tak jest, osobników po prostu konfliktowych, które już jako takie zostały określone. I ja rozumiem, że to jest jakieś stanowisko konkretne, które do państwa mogłoby jakoś dotrzeć, ale z drugiej strony słyszę głos samorządu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pana, który mówi, nas nie interesują żadne rozwiązania, żadne strategie, chcemy strzelać i koniec. Wiecie, jak my się po prostu w takich absurdach okopiemy, to żadnych rozwiązań nie będzie. Ja już pomijam fakt, że pan nas tutaj obraził i powiedział, że wszyscy jesteśmy niemerytoryczni i pan się za nas wstydzi. Ja nie wiem, kim pan jest z wykształcenia naprawdę, czy biologiem i tak dalej, ale państwo przestańcie krzyczeć, Boże, no naprawdę, no już, no ja czy ja poczekam, aż pani skończy. Druga rzecz jest taka, która dotyczy konkretnie... Nie, właśnie dlatego słucham naukowców w przeciwieństwie do pana.
5: Proszę obniżenie emocji nas wszystkich. Nas
4: znaczy, ja bardzo przepraszam. Proszę uciszyć do 7 osób. I nie będę dalej mówiła, bo tak się nie da.
5: Szanowni państwo, no do tej pory potrafiliśmy się wzajemnie słuchać. Proszę zająć miejsce. Moment. Potrafiliśmy sobie nie przeszkadzać.
4: Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę. Podnosicie państwo problem tego, że turyści, którzy mają tam przyjechać, czują się zaniepokojeni i się boją. Gdybyście państwo zapytali takich randomowych ludzi z Polski, z różnych województw, dlaczego się boją, to właśnie temperatura dokładnie tej dyskusji i mówienie o tym, że już niedźwiedzie atakują, że mordercy i tak dalej, proszę zrozumieć, że państwo z tym jesteście na co dzień, ja to szanuję i żyjecie. Specjaliści też wiedzą, o czym mówią, ale większość społeczeństwa nie wie. I jeżeli słyszą od państwa przedstawicieli tych miejsc, ja rozumiem naprawdę, że ten problem tam jest i funkcjonuje, słyszą takie wypowiedzi, a media takie wypowiedzi państwa przedrukowują i tak dalej, to nie dziwcie się, że ludzie, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie wiedzą, co się dzieje, nawet z ostrożności po prostu wolą tam nie pojechać i nie pojadą. Więc to nie jest w waszym interesie, jeśli reprezentujecie ten region, żeby w taki sposób prowadzić tą dyskusję i krzyczeć, że niedźwiedź, morderca i tak dalej, bo nie będziecie mieli turystów, co jest naturalnym zjawiskiem i nie zależy ani od nas, ani od żadnych innych argumentów.
1: Magdalena Filix, która jakiś czas temu organizowała nawet wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na Podkarpaciu w okolicach projektowanego Turnisk Parku Narodowego, zwróciła też uwagę, że projekt dezyderatu początkowo nie zawierał żadnych postulatów związanych z działaniami leśników czy myśliwych.
4: Wszyscy mówimy tutaj o nauce, a ja nie znajduję w tej dezyderacie absolutnie niczego, co odnosiłoby się do badań, które mówią o wpływie nęcisk i karmisk na zachowanie niedźwiedzi i to nie w tym tygodniu, tylko od kilkudziesięciu lat. Bo możemy znajdować różne rozwiązania, które w tej dezyderacie są zaproponowane, ale jeżeli państwo sami mówicie, że ten teren jest już tak trudny, a sytuacja jest tak krytyczna, ja nie będę się rozwodziła nad tym tematem, bo nawet jak ktoś zaprzeczy, to doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię, nawet myśliwy, jaki wpływ na zachowanie niedźwiedzia ma po prostu pożywienie i myśliwskie nęciska i karmiska. Ja dostałam takich zdjęć, bo poprosiłam z waszego terenu, tak jak wy pokazujecie nam różne zajścia, filmiki, ja to obejrzałam. Podobnej sytuacji dostałam mnóstwo zdjęć z tych terenów, o których rozmawiamy, jak te nęciska wyglądają, w jakich odległości od zabudowań są. Przypominam też, że zanim ten, że tak powiem, towar kilkudziesięciu ton buraków trafi na przykład na miejsce, to on też gdzieś jakby leży, zalega i tak dalej. I nie będziemy się tutaj wszyscy oszukiwać jak małe dzieci i bawić ciuciu babkę, że niedźwiedź nie chodzi po prostu za tymi nęciskami. Że nie ma też tych nęcisk po to, żeby robić zdjęcia, tak? Te takie, nie wiem, budki, fotobudki i tak dalej. Znaczy jest duży z tym problem i dla mnie ta dezyderata musi być uzupełniona o coś, co stało się i jest fundamentalną przyczyną też modyfikacji, zmiany tych niedźwiedzi i tego, że się do tych gospodarstw zbliżają.
1: Posłanka Magdalena Filix miała jeszcze jedno zastrzeżenie do tego oto fragmentu projektu dezyderatu.
4: W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa ludzi ze strony drapieżników problemowych i natarczywych. Działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi powinien podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta. I ja się z tym zgadzam i rozumiem, że jeśli chodzi o odstraszanie w takich sytuacjach, że decyzję trzeba podjąć teraz i wcześniej jest do tego przygotowana ta grupa interwencyjna, która jest przeszkolona i za którą ktoś bierze odpowiedzialność, tak, ale chciałabym wiedzieć, czy to wyklucza możliwość podjęcia przed wójta decyzji w trakcie takiej interwencji o odstrzale. To jest też dla mnie decydująca kwestia. Absolutnie uważam, że samorządowcy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących odstrzału, ochrony ludności i tak dalej i przywołania grupy interwencyjnej. Ale z założeniem, że jeżeli jest kwestia odstrzału czy użycia amunicji ostrej i eliminacji takiego osobnika konfliktowego, to tutaj nie chciałabym, żeby wynikało z tych rzeczy, które przyjmiemy, że wójt również może podjąć taką decyzję, tak? Bez zgody wynikającej do dzisiaj z obowiązujących przepisów. I to są moje dwa zastrzeżenia i chciałabym, żebyśmy je rozstrzygnęli.
1: Ostatecznie jej uwagi znalazły się w treści przyjętego przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dezyderatu. Przypomnijmy jednak, że ten dokument zobowiązuje Ministerstwo Klimatu jedynie do pisemnej odpowiedzi na zawarte w nim postulaty. Rozwiązania prawne przyjmie ostatecznie sejmowa większość. Zważywszy na silne lobby myśliwskie w Sejmie oraz stanowisko, jakie w tych sprawach przyjmuje na ogół PSL, stanowione prawo może ostatecznie bardziej odpowiadać na postulaty samorządowców czy myśliwych, których głos także wybrzmiał pod koniec maja w Sejmie, o czym opowiemy wam jeszcze za parę chwil.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec z odsyłaniem chorych dzieci na leczenie do innych województw. W Rzeszowie podpisano umowę na finansowanie gigantycznej inwestycji Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Monika Trykowska, chwila.
7: Inwestycja za blisko 760 milionów złotych sprawi, że chore dzieci nie będą już odsyłane na leczenie do innych województw. Nowy czteropiętrowy gmach pomieści szpitalny oddział ratunkowy, 5 sal operacyjnych, lądowisko dla helikopterów na dachu oraz 24 poradnie specjalistyczne. Pierwszych pacjentów przyjmie jesienią 2029 roku.
6: O ile w stolicy Podkarpacia medycyna świętuje sukces, o tyle w Lesku zadłużony szpital stoi na krawędzi bankructwa. Placówka ma 170 milionów złotych długu, a jej likwidacja pozbawiłaby Bieszczady jedynego szpitalnego oddziału ratunkowego. W obronie placówki mieszkańcy zebrali ponad 5,5 tysiąca podpisów i protestowali w Sejmie, wręczając petycję premierowi. Likwidacja SOR-u zmusi pacjentów do szukania pomocy w oddalonym Sanoku lub Krośnie, co opóźni czas reakcji medycznej. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wdrożenie planu ratunkowego. Rewolucji na rzeszowskich drogach 1 lipca nie będzie, zapowiadana od miesięcy. Największa od dekad reforma siatki połączeń autobusowych zostaje oficjalnie zawieszona. Urzędnicy podjęli tę decyzję po fali krytyki i setkach wniosków od pasażerów. Konsultacje społeczne przyniosły ponad 1000 uwag dotyczących tras, częstotliwości kursów oraz numeracji linii. Ale kierowcy jadący autostradą muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruszył właśnie trzyetapowy remont prawej jezdni między węzłami Przemyśl - Korczowa.
8: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie prowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej. W ramach zmienionej organizacji ruchu zamknięty zostanie MOP Chruszowice. Węzeł Korczowa będzie niedostępny dla ruchu w kierunku granicy zarówno wjazd, jak i zjazd. Nawrotka do węzła Korczowa zlokalizowana będzie na końcu odcinka autostrady. Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu. Apelujemy więc do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz uważne obserwowanie oznakowania, które będzie na bieżąco dostosowywane do postępu robót.
6: Apelowała Joanna Rarus, rzeczniczka Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do problemu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, widywanych także w innych częściach naszego regionu, nawet w okolicach Przemyśla. Pod koniec maja tym tematem już po raz drugi zajmowali się posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do Ministerstwa Klimatu, na które resort będzie musiał teraz pisemnie odpowiedzieć. W pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i nową strategią radzenia sobie z dzikimi zwierzętami mają być zaangażowane także inne resorty, samorządy i strona społeczna. Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, zauważa rosnące szkody, jakie wilki i niedźwiedzie powodują choćby w gospodarstwach rolnych w naszym regionie.
9: Docierają do nas informacje dotyczące właśnie skali wyrządzonych w gospodarstwach rolnych szkód przez duże drapieżniki. Rolnicy, organizacje związkowe apelują o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. I zwracają uwagę również na kwestie związane z odszkodowaniami, żeby ta procedura odszkodowań była dość prosta, szybka i żeby terminowa wypłata była w związku z tymi, jak powiedziałem, kwestiami. Najczęściej te szkody dotyczą wilków. Mamy materiał, który przedstawia szacunek liczby populacji wilków. To jest materiał oparty na informacji GUS-owskiej. Możemy kwestionować ten materiał, czy to jest estymacja niewłaściwa, czy też nie, no ale z tej informacji wynika, że to jest przeszło 5000 osobników. GUS przedstawia to zresztą w materiale również MKiŚ-u. Jeżeli nie zgadzamy się z tą daną GUS-u, no to proszę Państwa, jaka jest skala tychże szkód i wartość wypłacanych odszkodowań, bo to jest taka obiektywna, wydaje się, dana, która pokazuje, jaka jest tendencja w tym zakresie. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba zgłaszanych szkód wyrządzonych przez wilki z 900 tychże zgłoszonych szkód w 2020 roku do ponad 1300 w 2024 roku. I matematyka jest prosta, jest to wzrost około 50%. A co się wiąże z tymi szkodami? Oczywiście wypłata odszkodowań. I w tym zakresie te odszkodowania wzrosły dwukrotnie wartość i w 2024 roku wyniosły blisko 3 600 000 zł. No, podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. W ciągu ostatnich 5 lat niemal

0: Bardzo wrażliwą kwestią, którą poruszają rolnicy, i ona jest często na spotkaniach przedstawiana, jest problem w uzyskaniu odszkodowań w sytuacjach, na przykład, gdyż zwierzę gospodarskie zostanie całkowicie zjedzone przez drapieżnika. Nie ma wtedy tej możliwości. Tutaj minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do ministerstwa Jankisiu, żeby te kwestie uwzględnić. W naszej ocenie, w ocenie resortu, co jest istotne w związku z tymi kwestiami, o których mówiłem? Przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek opracowania strategii zarządzania najważniejszymi drapieżnikami, żeby przedstawić kierunek, liczba populacji. To powinno być ocenione oczywiście naukowe i stwierdzone przy współpracy naukowców i żeby takowe strategie opracować. Również poruszane jest to na spotkaniach przez rolników, żeby uprościć procedury umożliwiające eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie oczywiście zgodnie z prawem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kolejna kwestia. Zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki i niedźwiedzie i rysie po zmroku. To też rolnicy uważają, że to jest absurd, że wtedy te odszkodowania się nie należą. Również najlepszą metodą jest zapobieganie, więc tutaj zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakup urządzeń i materiałów zabezpieczających i uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, to jest również poruszane, ale również utraconych korzyści.
1: W jakim kierunku powinny iść rozwiązania prawne zmierzające do uspokojenia sytuacji i rozwiązania problemów dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe? Jakie jest tutaj stanowisko Ministerstwa Rolnictwa?
0: Potrzebujemy dzisiaj takiego podejścia naukowego, opartego na wiedzy naukowej, rzetelnego modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w obszarach górskich, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Te bariery, które dzisiaj są w tym kontekście, mam na myśli bariery administracyjne i proceduralne, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty, nie prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konfliktów społecznych. Wprost przeciwnie. One eskalują te konflikty, podważając tym samym skuteczność i zasadność ich ochrony. Naszym zdaniem, to jest taka już konkluzja końcowa, jest potrzebne dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane, dostępne w szerokim zakresie. I tu wskazujemy płatnika, jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo myślę, że ten zakres właśnie może być realizowany przez NFOŚ.
1: Mówił Jacek Czerniak z Ministerstwa Rolnictwa. Posłowie pracujący nad rozwiązaniami prawnymi i strategią działań wobec dużych drapieżników korzystają ze wsparcia nauki. Stałym doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest profesor Dariusz Gwiazdowski.
2: Na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązań systemowych, bo o to nam chodzi, o rozwiązania systemowe, o strategię. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy procedur związanych z szybką reakcją w momencie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia człowieka. Nie mamy czegoś takiego. I zespół, który będzie miał do dyspozycji broń gładkolufową, które przepisy nie są też do końca sprecyzowane, nie rozwiąże tutaj sytuacji. To wygląda tak, jakbyśmy wysoką temperaturę leczyli, czyli objawy, ale nie leczyli przyczyny tego wszystkiego, czyli nie dotykało to istoty sprawy. I w związku z tym moja tutaj też prośba i kwestia jest taka, żebyśmy naciskali na rozwiązania systemowe, a nie na rozwiązania powierzchowne, które nie rozwiążą tego problemu i samorządowcy w dalszym ciągu będą się z tym borykali. To, że oni prowadzą rejestry takich sytuacji konfliktowych sprawia tylko, że są sfrustrowani, no bo właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
1: Mówił profesor Dariusz Gwiazdowicz. W marcu pojawiły się doraźne działania, choćby obrażowanie niedźwiedzi i powołanie grupy interwencyjnej celem odstraszania niedźwiedzi brunatnych w naszym regionie. O tym, jakie są efekty tych działań, mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
3: Niewątpliwie zmiany w systemie zarządzania, zwłaszcza populacją niedźwiedzia, są potrzebne. Chciałbym też podkreślić, że przez poprzednie 8 lat zasadniczo nic w tym zakresie nie zostało zrobione, nic nie zostało wykonane, a problem systematycznie narastał. To dopiero obecny rząd podjął działania zmierzające do zmniejszenia poziomu konfliktów i wprowadzenia zarówno regulacji na poziomie prawnym, jak i rozwiązań organizacyjnych, które mają ten konflikt pomiędzy zwłaszcza populacją niedźwiedzi w terenach podgórskich zmniejszać, minimalizować. Ważne jest również to, że przez poprzednie lata nie został wypracowany i przyjęty system monitoringu populacji gatunków drapieżnych. To również działaniami tego rządu zostały podjęte kroki w celu zabezpieczenia finansowania i wdrożenia projektu monitoringu trzech gatunków zwierząt drapieżnych, czyli niedźwiedzia, wilka i rysia. Chciałem też podkreślić, że działania podejmowane systemowe

0: działania podejmowane już w tym roku. Najpierw związane z zabezpieczeniem finansowania dotyczącego grup interwencyjnych, obrożowania oraz płoszenia konfliktowych osobników niedźwiedzia zostały już podjęte. I de facto grupa rozpoczęła działanie. Ona może nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ona już funkcjonuje i operuje. W ciągu ostatniego tygodnia zostały zaobrożowane kolejne osobniki niedźwiedzia w nadleśnictwie Baligród. Te działania będą dalej prowadzone. Oczywiście samo obrożowanie nie jest rozwiązaniem końcowym. Chodzi o zdefiniowanie osobników konfliktowych, wdrożenie odstraszania, a w sytuacji, kiedy to odstraszanie nie będzie przynosiło efektów, również eliminacja tych osobników, których warunkowanie nie uda się odwrócić. Stąd tak na dobrą sprawę te działania są już w tym momencie wdrażane. Nie jest też tak, że te działania są działaniami wystarczającymi. To, co niewątpliwie jest potrzebne i to, co w projekcie dezyderatów również się znajduje, to konieczność wdrożenia tych działań jako działań stałych, a nie działań, które zostały podjęte w tej chwili jako działania projektowe. A więc z całą pewnością popieram i myślę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera dążenie do tego, aby te działania, które są w tej chwili działaniem grupy interwencyjnej, przyjęły w przyszłości wymiar działań ustawowych oraz działań ze stałym finansowaniem ze źródeł krajowych. Na koniec chciałbym również zaapelować do tego, aby prace w Sejmie zostały zakończone. Niemniej jednak dla skuteczności działań, które są już w tej chwili podejmowane w województwie podkarpackim, konieczne jest również wdrożenie do polskich rozwiązań, już nie wdrożenie, tylko tak naprawdę wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez Sejm na poprzednim posiedzeniu, a więc możliwości używania amunicji niepenetrującej w celu płoszenia. Stąd też apel do tego, aby jak najszybciej te przepisy zostały zaopatrzone przez podpis prezydenta i mogły faktycznie służyć działaniom chroniącym bezpieczeństwo społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.
1: Mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Bieszczad, nie czekając na nową strategię i nowe rozwiązania prawne, wzięli sprawy w swoje ręce, mówi Paweł Budzyński ze Związku Zawodowego Wspólna Sprawa.
2: Jako grupa niedźwiedziowa podpięta pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jesteśmy grupą społeczną w ramach Związku Zawodowego i podstawą prawną jest odstępstwo od zakazu płoszenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i działamy w pełni prawnie w porozumieniu podpisanym przez wójta gminy Bukowsko oraz w porozumieniu z gminą Solino. Działamy w sposób całkowicie legalny i jak gdyby, no można powiedzieć, że w sposób bardzo aktywny. I my dzisiaj nie będziemy biadolili. My dzisiaj chcemy Wam pokazać, że te wszystkie pomysły są dobre. Natomiast realizacja wymaga działań natychmiast i w sposób legislacyjny i w sposób, powiedzmy, na szczeblu państwowym raczej nie sprostamy temu. My jako grupa społeczna jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Grupa niedźwiedziowa ma bardzo słuszne założenia. Auta terenowe, termowizja, noktowizja, miotacze gazu przeciwko niedźwiedziom. Kamera obrotowa, 60-krotny zoom. Dzisiaj jesteśmy w to wyposażeni. Kamera multispektralna, 8 sztuk na dwóch samochodach. Dalej, to co my dzisiaj pokazujemy, to jak Państwo sami sobie odpowiecie na pytanie. Szukamy rozwiązań. Jaka grupa społeczna w tym kraju ma na dzisiaj auta terenowe, noktotermowizję, znajomość terenu oraz jeszcze, no już nie chcę mówić, broń długą i krótką. Jest taka jedna. Nie będę podpowiadał. I może dzisiaj warto odczarować rzeczywistość i powiedzieć, że ci straszni myśliwi, oni nie naprawdę nie biegną za tymi niedźwiedziami, żeby sobie skórę przed kominkiem położyć, tylko chcą tej przyrodzie pomóc.
1: Mówił Paweł Budzyński, jeden z inicjatorów powstania grupy niedźwiedziowej, która patroluje część terenów w Bieszczadach. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
3: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Samorządowcy z naszego regionu włączają się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu propagowania banderyzmu w Polsce. Jako pierwsi do inicjatorów i członków komitetu dołączyli prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. O utworzeniu komitetu poinformował jako pierwszy prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dokumenty potrzebne do jego rejestracji mają zostać złożone do marszałka Sejmu 8 czerwca. Projekt ustawy i jego uzasadnienie są już gotowe. Inicjatorzy wskazują, że impulsem do działania była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących propagowanie banderyzmu. Autorzy inicjatywy argumentują, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej oraz formą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Po rejestracji komitet będzie musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów obywateli, by projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu. Ciekawe, że w komitecie tej inicjatywy znaleźli się włodarze dwóch najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia. Cóż, to dość wygodna dla nich pozycja. Zamiast zająć się czymś, co mogłoby zatrzymać na przykład ucieczkę młodych ludzi z Przemyśla i Stalowej Woli, wolą chwilowo odwrócić uwagę mieszkańców od spraw lokalnych, budować poparcie na czymś zupełnie innym. Tak niestety wygląda polityka. A teraz w naszym programie czas już na przyjemniejszy temat, na rozmowę o jedynym w naszym regionie festiwalu literackim.
4: Festiwal.
1: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
5: Dzień dobry.
1: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
6: Witam.
1: Miasto z Rzeką, festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślanych i chyba oczekiwana także w tym roku.
5: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
1: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
5: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
1: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
6: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem i bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na Piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. Stan, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
5: Stan to jest rzeka graniczna i my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przyszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczyliśmy.
1: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
5: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. No, zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były dwa festiwale. To była Miedzianka, Festiwal Reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyły od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest bohaterka, miejscowość bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają. Ale odbiorcy festiwalu literackiego to też jest specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, który też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
1: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
6: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci, przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
6: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kateryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą, i Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzić spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
1: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
5: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmiejam, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
5: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań, także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych, i tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej i razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Katarzyną Komar-Masyńską i Anną Natalią, odpowiadającymi za program drugiej edycji Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Wrócimy już za kilka minut.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. Trwa walka o uratowanie szpitala powiatowego w Lesku. W poprzedni weekend mieszkańcy Bieszczad protestowali pod Sejmem. O ostatnich działaniach w tej sprawie opowie nam teraz Duszan Augustyn, organizator protestów.
7: Byliśmy pod Sejmem dwa dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już stuprocentową pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest porodówka i gdzie składał obietnice. Jednak nie dostaliśmy możliwości, żeby się z nim spotkać. Przejechał tylko limuzyną obok nas. Jednak to nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc, wielu zaoferowało wsparcie. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza i wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zwracaliśmy też uwagę na problemy finansowe naszego szpitala i konieczność jego oddłużenia, dlatego wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej. No ale to nie jest koniec naszych działań. Już w niedzielę, kiedy w Lesku obchodzono 25-lecie wywalczenia powiatu przez Leszczan, Staliśmy tam również z transparentami. Staliśmy z transparentami, żeby zamanifestować, że tak samo jak 25 lat temu społeczność lokalna zmobilizowała się do tego, żeby walczyć o powiat, no to my tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy europosłanka Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też ziemi sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator akcji w obronie Szpitala Powiatowego w Lesku.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz czas jeszcze na bardziej optymistyczne wieści. Firma Collins Aerospace zakończyła rozbudowę zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa, inwestując tam ponad 250 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych. W ramach inwestycji powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Cały kompleks ma już 22 tysiące metrów. Dzięki nowym liniom technologicznym zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne o około 25%. Collins Aerospace jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających w Dolinie Lotniczej. Zakłady w Tajęcinie i w Krośnie produkują kompletne podwozia przednie do samolotów Boeing 737 MAX oraz kompletne podwozia do wojskowego samolotu szkoleniowego Boeing T-7A. Firma ma również wyłączność na produkcję wybranych komponentów podwozi do myśliwców F-35 Lightning II i F-16 Fighting Falcon dla koncernu Lockheed Martin. Rozbudowa jest odpowiedzią na planowany wzrost produkcji samolotów przez producentów takich jak Boeing i Airbus oraz zwiększone zamówienia na samoloty F-35. Collins Aerospace działa w Polsce od 30 lat. Pierwsza fabryka firmy powstała w Krośnie w 1996 roku na bazie zakładów PZL w Łyska. W związku ze wzrostem produkcji firma planuje zatrudnić w tym roku dodatkowo 190 pracowników w zakładach w Tajęcinie i w Krośnie. Nowe miejsca pracy będą dotyczyć głównie operatorów obrabiarek CNC i specjalistów procesów produkcyjnych, choć równolegle przedsiębiorstwo rozwija automatyzację i nowoczesne technologie wytwarzania. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym bezrobocie wciąż jest znacznie wyższe niż w innych częściach kraju. A teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program festiwalu Miasto z Rzeką, który w lipcu odbędzie się w Przemyślu. Co jeszcze szykujecie w ramach tego wydarzenia?
5: Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kłótnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
8: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio dwie książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
5: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć, ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami.
8: Z eseistyką.
5: Głównie z eseistyką, tak, ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu, i to też jest bardzo ciekawe.
8: 4 dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy czy koncerty i spektakle.
5: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie, i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy, oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
8: Ale starszego pokolenia.
5: Tak, i nie są tak... Znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhij Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
8: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
5: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sątagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
8: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
6: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, co znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
8: Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Miasto, Rzeka, Dom, Przestrzenie Literatury w Przemyślu. Mówimy o tych 4 dniach, ale tak naprawdę to program jest niemal całoroczny, bo co kilka tygodni właściwie, może nawet częściej, odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania, prawda?
6: Tak, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu odbywają się w naszej bibliotece, w Bibliotece Domu Ukraińskiego, na parterze warsztaty związane z literaturą, jak i lekcje biblioteczne. I te lekcje prowadzone są często przez autorów, pisarzy, na tematy przeróżne, dotyczące tutaj i Przemyśla, i okolic. A warsztaty mamy przeróżne dla młodzieży, dla dzieci, dla osób w różnym wieku i związane są z pisaniem lub z literaturą. Ostatnio mieliśmy warsztat dla młodzieży, zastanawialiśmy się nad hasłami, słowami, nad tym, z jakimi słowami się identyfikujemy, co nas określa i na koniec młodzież mogła sobie wymalować na torbach takie różne hasła, które im się podobają, sobie wymyślali te rzeczy.
8: pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
5: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
8: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23 i 26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
5: Dzięki.
6: Dzięki.
4: Radio Złote Przeboje.
8: Teraz w naszym programie opowiemy Wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w skansenie.
9: Tam u jeziora, u bystrej wody. Co oznacza, w przybliżeniu oczywiście, że muzeum zaprasza na 28 prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
8: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
9: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Z tego względu szczególnie ważnym miejscem stanie się okolica Młyna Wodnego z Żołini Dolnej. To tam szkutnicy i flisacy z Ulanowa i lokalnej grupy rybackiej Puszczy Sandomierskiej z Nowej Dęby będą prowadzić warsztaty i pokazy. Tam też o godzinie 14 odbędzie się uroczyste wodowanie nowej łodzi rybackiej. Wielu twórców ludowych prezentujących tradycyjne rzemiosło będzie można spotkać wśród lasowiackich zagród, a zespół Markowianie pokaże, jak się robiło dawniej pranie. Na scenie natomiast zagrają, zaśpiewają i zatańczą przedstawiciele lasowiackich i rzeszowskich zespołów. Wydarzenie zwieńczy potańcówka z kapelą Grodziszczoki. Imprezie, jak zawsze, towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych, a na terenie parku będzie można nabyć od kół gospodyń wiejskich tradycyjne potrawy. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
8: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później w piątek o 17 w Rzeszowie zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w chwili
10: numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy.
1: A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Pharma.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Reklama.

0: Tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Reklama.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ekstra, piątek i sobota. Z Kaufland Kart Ekstra.
5: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Reklama.
8: Sobota, 6 czerwca, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 8, czas na wiadomości.
9: Odliczamy godziny. Maja Chwanińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
10: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
11: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
10: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
9: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał o 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
12: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
13: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę, to jest coś niesamowitego dla nas.
14: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
9: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu. A tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe. No to już mniej więcej w środku długiego weekendu jesteśmy. Będzie coś dla tych, którzy odpoczywają, którzy chcieliby odpoczywać, a nie mogą, bo pracują. Będzie coś dla tych, którym prączy się język od sobotniego poranka. To do tej grupy ja należę. Aha, i będzie też coś dla kierowców, bo sporo naszych słuchaczy w drodze.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Iwaja Kondios też jest.

Various Monks i Maj, który już za nami w radiu Złote Przeboje, a twórca muzyki do tej piosenki, czyli Robert Jansson, obchodzi 65. urodziny jutro. No to już wszystkiego najlepszego życzymy muzykowi, który od 5 lat no tak raczej nie udziela się na scenie i w show biznesie nie jest na pierwszym froncie. Jest w domowym zaciszu obecny i tam sobie komponuje, czyli taki home office ma Robert Jansson. No, oczywiście ja bardzo lubię home office. Pozdrawiamy pana Roberta i życzymy tego sobie głównie, żeby jeszcze go na scenie zobaczyć. A to już Mili Vanilli.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Uprzyjemnia wam długi czerwcowy weekend, sobotni poranek. To teraz u nas grupa ABBA, która nawet jak nie gra, to gra koncerty, że tak się odniosę do multimedialnego wydarzenia z użyciem ich awatarów i nowych technologii. Te koncerty ABBY w Londynie grane już są od 4 lat. Przeważnie jest 7 koncertów w tygodniu i wiecie co? Ponad 4 miliony osób już odwiedziło show. Przedłużono je co najmniej do końca listopada tego roku, bo ta specjalnie zbudowana do tego sala koncertowa wypełnia się zawsze po brzegi, a taka średnia cena biletu 300 zł. No nie dziwię się, że producenci grają show dalej, skoro tygodniowo wpada z tego 6 milionów złotych. No i to jest pomysł na biznes.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Shakira w Radiu Złote Przeboje. Gramy dla tych, którzy w ten długi czerwcowy weekend w drogę wyruszyli również. A ja przypomnę, że od długiego weekendu zmieniły się przepisy dotyczące redukcji punktów karnych w Polsce. Drodzy kierowcy, punktów za najpoważniejsze wykroczenia już nie będzie można zmniejszyć. I chodzi tu o jazdę pod wpływem alkoholu oraz znaczne przekroczenie prędkości. A z innymi przewinieniami i punktami za nie po staremu, czyli raz na pół roku, będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6 dokładnie. Oczywiście jak się pójdzie na specjalne płatne szkolenie. OMD to chyba też dobre dla kierowców. 12 minut i będzie godzina 9.

Ciągle pada, śpiewa Lizar w radiu Złote Przeboje. Z tym deszczem tak bym nie przesadzał. Na północy są co prawda jakieś chmurki, ale tak źle nie będzie. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach też o pogodzie powiemy.

0: pierwszą sobotę czerwca. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
1: Wczoraj burza, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
1: No ale w nocy nad Polskę naciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało. Mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirzą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
1: Początek meczu o 15:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Rano to jeszcze chłodno, ale po południu 22 stopnie w Trójmieście, Białymstoku, Lublinie, 23 w Szczecinie, Krakowie, Katowicach, 24 w Łodzi i Wrocławiu. Na północy i w Szczecinie może pokropić, tak, słońce. Kacper Sosnowski, witam. W sobotę po 9:00 jest taka piosenka Kombi, która mogłaby być hymnem naszego poranka. No właśnie, jak idzie wstawanie w długi weekend w sobotę? Mam nadzieję, że z nami dobrze. Ja już teraz gram Kombi, a w najbliższym czasie będzie także o tym, co dzieje się ostatnio w Opolu, bo tam przecież w czwartek zaczął się festiwal.

Ale noc już za nami w radiu Złote Przeboje. Zasłuchałem się w to wspaniałe nagranie. Długi weekend mamy, to więcej czasu na muzykę, więcej czasu na zasłuchiwanie się. Oglądałem sobie festiwal w Opolu ostatnio. No, piękny występ pani Wyszkoni na 30-lecie działalności. Zresztą też Justyna Styczkowska wczoraj pięknie na 30-lecie zaśpiewała. Pracy artystycznej oczywiście. A wcześniej także był koncert debiutów i wybrzmiała nam Tolerancja, między innymi z synami Stanisława Sojki. Ale mi najbardziej przypadła do gustu, słuchajcie, Doda, Czas nas uczy pogody. Możemy kawałeczek? Iluż ludzi czas wyleczył z ram. Prawda, że ciekawa wersja? No właśnie, ale to w ogóle piękna piosenka jest. Czas nas uczy pogody. Sixpence None the Richer to teraz w Radiu Złote Przeboje, a co w Opolu dzisiaj, to o tym powiem za chwilę, bo będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Summer Jam, alright, The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem o tym, co w Opolu w ostatnich dniach, a dziś między innymi kabareton. Ale muzyki też będzie sporo, bo przed nami koncert Autobiografia, dedykowany autorowi przeboju Perfektu. Bogdan Olewicz w tym roku pod koniec czerwca zresztą świętuje 80. urodziny i to dla niego to, co dzisiaj w Opolu będzie się działo, a teksty piosenek pisane przez genialnego pisarza wykonają Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, Kuba Badach, Perfekt i Łukasz Drapała, Mietek Szcześniak, Golden Life i Urszula, którą niedawno grałem. No to wysyp gwiazd będzie na scenie. U nas gwiazdy też cały czas śpiewają. Pet Shop Boys już teraz 9:30 na zegarach. Szerokiej drogi jak ktoś w podróży na drugi weekend, a jak ktoś przyjemnie w domu sobie gdzieś tam na leżaczku, na krzesełku, no to też przyjemnego wypoczywania życzę.

Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenie.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

10 minut i będzie 10. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pod warunkiem, że jest tam fajnie. Pewnie w długi weekend kilka osób z paszportu nawet skorzystało, a zastanawialiście się czasem, dlaczego jedne paszporty są czerwone, inne zielone, a jeszcze są nawet niebieskie. A zależy to głównie od kontynentu, gdzie ten paszport był wydawany, czy też od kraju. W Unii Europejskiej czerwień jest, czy dokładnie burgund. Taka jest okładka, ale niebieski na przykład w obu Amerykach oraz Australii, a zielone są w krajach muzułmańskich. Czarne w Nowej Zelandii. Ale też dyplomaci często mają ten kolor czarny. Ja też przez chwilę miałem czarną okładkę, jak mi dokument na ziemię spadł kiedyś.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut 10 będą nasze wiadomości. Nie wiem, czy zapowiadać, co w nich będzie, bo to będzie trudna zapowiedź, ale spróbuję. Będzie o chrząszczu z pszczyny. Udało się.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00 i czas na sprawdzone wiadomości.
11: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
12: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
11: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
13: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
11: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
12: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
11: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Na wschodzie 22 stopnie, ale już 24 w centrum, w Łódzkiem, w Wielkopolsce i tak aż do Lubuskiego. Wszędzie tu słonecznie, pokropić może na północy i w Kujawsko-Pomorskim. No to sobie w naszych wiadomościach Marcin z chrząszczem z Pszczyny też poradził. Gratulacje. 3 minuty po godzinie 10. Ja powoli szykuję się do złotych na nowo, ale to za chwilę. Bo zaczynamy sobie od Fun Factory.

Goja z Maxów w Radiu Złote przeboje 10 minut po 10. A Goja to zespół, który kiedyś występował przed koncertem Petera Gabriela w Polsce. Au, no to było. Natomiast wokalistka zespołu, tekściarka, też sporo piosenek dla innych artystów pisze. I nawet jak słuchałem koncertu debiutów w Opolu, to nazwisko Magdwójcik kilkukrotnie miałem wrażenie, że padało. Ona też dla Sany na przykład pisze teksty. Bardzo proszę. Ale to nie Sana. To Bridge to Your Heart, czyli most do twojego serca. Iwax.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Dżem w porze późno-śniadaniowej już za nami, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: No to bierzemy się za piosenkę You Can Hurry Love. Ona została pierwszy raz stworzona w 66 roku dla zespołu The Supremes. To jest również ten zespół, który pierwszy śpiewał You Keep Me Hanging On. Ale wracając do You Can't Hurry Love. Numer powstał na podstawie pieśni gospel zatytułowanej You Can't Hurry God. Doszedł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Prawie dwie dekady później Phil Collins nagrał swoją wersję, z którą podbił Wielką Brytanię. W latach 90. jeszcze Dixie Chicks taką kobiecą wersję do filmu Uciekająca Panna Młoda zaproponowało. Wszystkie te wersje stylistycznie do siebie podobne, prawda? Ale zostajemy przy Collinsie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: 18,47,12.
12: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie 11. Nie ma Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa, ale liczba Polek w ostatnim akcie tego turnieju musi się przecież zgadzać, więc jest Maja Chwalińska, która zresztą z Igą Świątek to zna się tak od 10 roku życia. Urodziły się w tym samym roku, są przyjaciółkami. No i trzyma Iga dzisiaj kciuki za Maję. No właśnie, ten finał Chwalińskiej z Andrzejewą o godzinie 15 będziemy w naszych wiadomościach mówić, co tam się dzieje w Paryżu. A skoro paryskie klimaty, to po francusku coś zagramy, żeby się rozgrzać przed tym finałem. Ingrid, tu es fortu.

0: Ingrid w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze jak mówiłem o tym finale Rolanda Garrosa, że liczba Polek w finale musi się zgadzać, to mi się tekst Killera przypomniał.
1: Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać.
0: Też. A w naszych wiadomościach o bezrobociu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się 11. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
3: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
4: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
3: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
5: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
3: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Pokropić może w zachodniopomorskim i na Pomorzu, a tak słonecznie. 24 stopnie w centrum, 23 na południu, 22 nad morzem, czyli temperatury sprawiedliwe.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Maj to był w Radiu Złote Przeboje miesiąc Beaty Kozidrak, ale wiecie co? Czerwiec, lipiec też po trosze będzie.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A szczegóły w tej sprawie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. 3 minuty po 11:00, Lady Punk w głośnikach.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje o Joannie, piosenka, ale ja akurat o Beacie będę mówił, Beacie Kozidrak, bo mamy podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. To będzie koncert na Dziedzińcu Zamku w Lublinie właśnie, 31 lipca. No i pytanie, żeby się na ten koncert dostać, jest takie: który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, czyli takiej akustycznej, bez tych wszystkich ciężkich instrumentów. I dlaczego? I na złoteprzeboje.pl wpisujemy odpowiedź w takim specjalnym formularzu. Czekać nie trzeba będzie długo, bo już od poniedziałku będziemy oddzwaniać do tych najciekawszych, najbardziej oryginalnych, intrygujących zgłoszeń. O tak to nazwę. No to powodzenia, a to do nas samych.

0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje, John Paul Young. 76. urodziny będzie obchodził niebawem ten artysta. W czerwcu urodzony w Szkocji, ale też ma paszport australijski i dlatego śpiewał na ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney. To było. I też ten światowy przebój ma jeden, ten przed chwilą wysłuchany Love Is In The Air, ale stała się ta piosenka hymnem szkockiej drużyny piłkarskiej Dundee United, czyli wszedł pan John Paul Young do historii sportu i muzyki, że tak możemy powiedzieć. A my ze Szkocji przenosimy się teraz do Paryża. Znowu trwa u nas rozgrzewka przed dzisiejszym finałem French Open Maji Chwalińskiej. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

0: away, Kevin.
1: Staying away. Bye.
2: Bye.
1: Bye.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. 11 minut i będzie południe, 11 minut i będzie weekend, jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dzisiaj do niej przychodzi Cezary Żak. I to jest wielka okazja, bo Cezary Żak to nie...
1: Nie lubi wywiadów i wchodząc do studia od razu zapowiedział mi: hej, następny wywiad za 8 lat, więc łapcie to spotkanie, łapcie.
2: Do zobaczenia za 8 lat.
0: No nie no, tyle nie trzeba będzie czekać. Tak jak obiecaliśmy, za 11 minut Cezary Żak u nas na pewno. A to już Ryszard Rynkowski.

0: Sheryl Crow już kończy w naszych wiadomościach za 2,5 minuty o tragicznym pożarze pod Koninem, a potem weekend jak marzenie i obiecany Cezary Żak. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy weekendowy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem tanie!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku. Wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
12: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. No.
11: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
13: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
11: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
14: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
12: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
14: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
15: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
11: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
17: Złote przeboje.
18: Mam nadzieję, że to się nagrywa. Jeszcze raz radio.
17: Złote przeboje.
19: Radio, złote przeboje.
18: Radość moja granic nie zna, bo Cezary Żak unika wywiadów jak ognia. A o czym ja będę rozmawiał?
2: No
18: ale
2: właśnie.
18: Ja nie mam nic do powiedzenia.
2: Ja sam jestem ciekaw, o czym ja będę teraz z tobą rozmawiał. Czy nie mamy sobie nic do powiedzenia?
18: Bo wszystko o sobie wiemy.
2: Otóż to i
18: za
2: nawet państwo też
18: znamy.
2: Wiedzą wszystko o mnie już niejednokrotnie ja to mówiłem.
18: O nie, mój drogi. Jest parę newsów, o których świat dowiedzieć się musi. Newsów dotyczących Cezarego Żaka. Zostańcie z nami do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak z nami. Jak to się stało, że zaproponowano ci, że wygrałeś casting,
2: tak,
1: na rolę w filmie w produkcji międzynarodowej włosko-amerykańsko-polskiej Santo Subito?
2: I francuskie jeszcze.
1: I francuskie jeszcze.
2: Film się nazywa Santo Subito i chyba to się nie zmieni, bo to jest świetny tytuł. Właśnie skończyłem zdjęcia niedawno, ostatnim dniem zdjęciowym w Warszawie, a wcześniej spędziłem miesiąc w Rzymie.
1: Twoim ukochanym mieście.
2: Moim ukochanym mieście. Chodziłem po swoich starych zakamarkach i swoich ulubionych knajpach, bo już mam kilka knajp w Rzymie, do których zawsze lubię chodzić. I tam miałem zdjęcia właściwie wyłącznie z Markiem Ruffalo.
1: Wielkim, wspaniałym amerykańskim aktorem.
2: Bo ja miałem tylko z nim właściwie zdjęcia i tu miałem w Polsce zdjęcia z Andrzejem Chyrą. To jest historia, która będzie opowiadała w gatunku, oni piszą, że to będzie thriller, taki thriller.
1: Tak, tak, też tak przeczytałam.
2: Która będzie opowiadała o kryzysie wiary księdza, który został wynajęty przez Watykan do niesienia posługi adwokata diabła w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Scenariusz mi się bardzo podobał, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, bo ten scenariusz przede wszystkim nikogo nie oskarża. Nie stawia żadnych tez. Ten scenariusz zadaje pytania. Ważne również dla Polaków, ale też i dla ludzi wiary.
1: Na premierę przyjdzie nam trochę poczekać, bo pewnie będzie w przyszłym roku, a tymczasem Złoty Przebój czeka w kolejce, żebyśmy zagrali Sugar Babes Hole in the Head.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Czarku, oczywiście z nami Cezary Żak. Proszę opowiedz, kogo grasz, chwalmy się dalej jednym słowem, w filmie Santo Subito.
2: Ja gram Stanisława Dziwisza, przybocznego Karola Wojtyły wieloletniego, który jest głównym świadkiem w procesie kanonizacyjnym i z którym to Mark Ruffalo jako Joseph Murolo przeprowadza liczne rozmowy.
1: Ja też przeprowadzę jeszcze z tą

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Pozostańmy jeszcze przy międzynarodowej produkcji Santo Subito, w której mój gość Cezary Żak zagrał rolę Dziwisza. Jak poznałeś wspaniałego amerykańskiego aktora Marka Ruffalo, który gra tam główną rolę?
2: Na szczęście pierwszy mój dzień zdjęciowy to była niema scena. No, on miał jakieś takie kazanie w kościele, a ja tylko wchodziłem już jako kardynał Stanisław Dziwisz, bo to była scena pogrzebu jego matki. I on mnie zobaczył, przywitaliśmy się najpierw w make-upie i potem on mi powiedział po zakończeniu zdjęć, że jak on zobaczył mnie, jak ja tam zagrałem tę niemą scenę, jak ja wchodzę do tego kościoła, to on sobie pomyślał, o, to jest dobry aktor, trzeba będzie się dobrze przygotować do następnych dni.
3: Naprawdę zobacz, tak powiedział?
2: Tak powiedział mi. Jest. To jakie to miłe, zobacz.
3: Jakie
2: są. On w ogóle się okazał świetnym gościem, ten Mark Ruffalo, naprawdę.
1: Już przechodzimy gładko do tego, jak cię odwiedził, czy jeszcze masz?
2: Jeszcze nie, jeszcze bo jeszcze, nie, uważaj, no bo siedzimy tam w którymś dniu zdjęciowym między scenami i on mnie pyta, czy ja gram w teatrze. Ja mówię, no chcę ci powiedzieć, Mark, że ja głównie gram w teatrze. Ile razy grasz tak rocznie? Ile spektakli? Powiedziałem 200.
1: Szczęka mu opadła.
2: I on oszalał, bo on powiedział, że on 200 nie zagrał nigdy w życiu. I on mówi, wiesz, zawsze lubiłem takich aktorów teatralnych, z nimi grać, kurczę.
1: Kurczę, Czarek, no to w takim razie musisz opowiedzieć coś więcej. Ale najpierw pozwól, że zagram takie tango. Budka suflera, wracamy za chwilę.

0: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak, Czarku, chcesz powiedzieć, że zakolegowałeś się troszkę z Markiem Raffalo?
2: Dobrze, no tak, zaczęliśmy opowiadać o swoich rodzinach. To przekroczyło pewne granice.
1: Ale dobrze taką więź na
2: Dobrze. Do tego stopnia, że jak dowiedział się, kiedy przyjeżdża do Polski, na te kilka dni zdjęć tutaj w Polsce, zapytał mnie, a co ja robię 9 maja?
1: A to już gram w teatrze.
2: A ja mówię, gram w teatrze. A on mówi, a mogę przyjść?
1: A czy tak się stało? O tym opowiemy wam za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mark Ruffalo, amerykański aktor, który zagrał z Cezarym Żakiem w filmie Santo Subito, to jest równy gość. Przyjechał do Polski i w czym zobaczył Cezarego w teatrze?
2: Serca na odwyku.
1: Och, to Kasią... przecież wyreżyserowałeś
2: tak,
1: to.
2: Tak, to moje przedstawienie.
1: Tak.
2: Po przedstawieniu, bo on tam przyszedł z nami się właśnie tam przywitać, mówię, Mark, to może pojedźmy do mnie na kolację do domu. A on mówi, no... Avec plaisir. No i zabraliśmy go do siebie do domu, przygotowaliśmy kolację.
1: Co było na kolację?
2: Zrazy wołowe.
1: No i teraz powiedz ładnie państwu, co, jakie ty miałeś zdanie na temat zrazu wołowych?
2: Ja mówię, Kasia, no zwariowałeś, zrazy wołowe, będziemy amerykańskiemu aktorowi, gwiazdorowi, zrazy wołowe? A on mówi, tak, bo ja nic innego nie mam. I Mark Ruffalo oszalał na punkcie zrazów wołowych. Zjadł 4.
1: W ogóle pewnie czuł się super ugoszczony.
2: Tak, to mi napisał wczoraj. Także to był bardzo miły wieczór.
1: Kiedy premiera?
2: No za rok chyba, no wiesz, to już nie do mnie te pytania. Wiesz, oni tam celują w jakieś festiwale europejskie. Mhm. Czy to będzie Cannes, czy Wenecja, czy jakieś coś tam, no to zobaczymy, no.
1: Jak to się teraz mówi? Zazdro. Ale takie serdeczne. Dobrze, to ja może teraz zagram. Narcotic Trust.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i będzie o recepcie na długi, spełniony związek, a także o miłości do wnuczki.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
17: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
16: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś, jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
18: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
16: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Cezary Żak i Marzena Rogalska. Mamy tutaj taki paradoks. Spotykamy się ze wspaniałym aktorem, który tak naprawdę wywiadów nie lubi. No, bo twierdzi, że jest introwertykiem, prawda?
2: No wiesz co, ja nie lubię towarzystwa ludzkiego, takiego w dużych ilościach. Znaczy, mam zaufanie i dobrze się czuję tylko wśród ludzi znanych mi.
1: Ja oblecę.
2: Tak, tam się mieścisz. Ale rzeczywiście, ale wiesz co, ja całe życie taki byłem.
1: A wiesz co, ja ci powiem więcej, a my całe życie cię kochamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Cezary Żak oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, że być może narodziny twojej wnuczki otworzyły jakąś klapkę, że ty jesteś już mniejszym introwertykiem, bo oszalałeś.
2: Bo jestem większym introwertykiem, jeśli chodzi o zawód. I o wszystko, co się z tym łączy. O showbiz. Natomiast wnuczka mi zaczęła otwierać pewne klapki życiowe. Kupiłem elementarz Falskiego, żeby ją uczyć. Bo wiesz, co mnie wkurza w tych książeczkach, które są wydawane dla dzieci, że tam krowa jest jakaś przekoszona. Że ona ma jakieś wielkie ucho, jedno, a drugie małe.
1: A ty chcesz, żeby była normalna?
2: Ja chcę, żeby był pies, wyglądał jak pies. Krowa jak krowa, domek jak domek. A tam w tych bajeczkach wszystkich, które ja tam, Zuzia tam ma, moja córka, ten świat niby dla dziecka, może to jest dobre, ale według mnie to nie jest dobre, bo dziecko powinno najpierw poznać, jak pies wygląda naprawdę, jaki ma kolor krowa, naprawdę, a nie, że oni pokazują różową krowę. Dlatego ją wożę do siebie na Mazury, do mojego domu, na wieś, żeby zobaczyła, jak krowa wygląda naprawdę. Widziałaś kiedyś kota z takim ogonem zawiniętym 5 razy? A
1: nie
2: w tych bajkach tak jest.
1: Podczas gdy Cezary będzie się czepiał bajek, ja pozwolę sobie zagrać Samantę. I only wanna be with you w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Cezary Żak nieustająco z nami. Trochę mi serce drży.
1: Bo ja przyniosłam prezent dla twojej...
2: Jak będzie przekoszona krowa...
1: Właśnie to teraz cię... się boję.
2: Pokaż. Pokaż mi.
1: Ale tak lubię tę bajkę.
2: No, fajnie.
1: Może być?
2: A powiedz mi, co to jest to takie? Co to jest takie narysowane? To jest zając? Widziałeś
1: królik. Nie
2: a widziałeś królik z takimi metrowymi uszami? Czekaj, jeszcze to nie koniec jest tego z oglądania. Zobaczymy teraz, co tu się będzie działo.
0: Nie odgrażaj się tak. Jestem gotowa na to, żebyśmy to zobaczyli. Wracamy za chwilę.

0: promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Może ja pokrótce opowiem, jak wygląda sytuacja. Cezary Żak dostał ode mnie książkę dla swojej wnusi. No i oczywiście się czepia. A może byś się skupił na przesłaniu?
2: Ale no dobrze, no. Wszystko jest przesłanie. Ja nie mówię o przesłaniu. Aha, bo to jest tylko o tym zającu.
1: Tak.
2: Aha, o małym i dużym. No to dobrze.
1: Tak.
2: Dobrze, że nie ma innego świata przekoszonego. Czyli to jest mama zając i dziecko zając.
1: Królik.
2: No mówię właśnie, że królik.
1: No.
2: Ale przecież to niewielka różnica. No Jezus, bardzo dziękuję.
1: No.
2: A co tu jest napisane? Brązowy zajączek, a nie królik.
1: A,
2: ty w ogóle
1: widzisz,
2: czytałaś to?
1: Tak.
2: No to ale, chyba że bez zrozumienia.
1: Chwila, ale dawno czytałam, bo w moim domu zawsze jest dużo książek dla dzieci, bo ja lubię być na bieżąco z literaturą dziecięcą.
2: A to zauważyliśmy po twoim zachowaniu.
1: I ją weźcie go stąd! No. Proszę i teraz
2: to jest
1: przeczytaj
2: zając,
1: coś.
2: To jest kawałek. O zającu.
1: Dobra,
2: proszę
1: no
2: bardzo.
1: No dobra.
2: Ale to musimy zacząć, żeby tak, tak.
1: No.
2: Uważaj teraz.
1: Zobaczycie, jak Czarek.
2: Czekaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek chwycił dużego za bardzo długie uszy.
1: Faktycznie zając.
2: Chciał, żeby duży brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział. I pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duszy. Dziękuję bardzo.
1: No, ale co, no dobrze to...
2: Bardzo dziękuję, przeczytam to mojej wnuczce.
1: Spróbowałbyś nie przeczytać. No dobrze, zagrajmy. Mam tu piękną Kim Wilde, You Came.

0: Drogi Cezary, Cezary Żak oczywiście. Czym dla ciebie jest miłość po 40 latach małżeństwa?
1: Tym samym, czym była w pierwszym roku małżeństwa, czyli pełnym oddaniem i zaufaniem do drugiego człowieka.
0: Nie zmieniała się ta definicja?
1: Nie, no wiesz, były jakieś takie mielizny, bo one nigdy się nie przerodziły nic złego, no i już. Bo to jest kwestia, mówię ci, takiego oddania się całkowicie i zaufania drugiej osobie. No i

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł tanio. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
21: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Cezary, Cezary Żak, pozwolisz, że ja jeszcze trochę o miłości. Co dał ci 40-letni związek z Kasią i czy dał coś więcej niż nie jeden sukces sceniczny?
2: To, że właśnie ona mnie toleruje, a nie jest, nie było łatwo. Może już teraz jest łatwiej, ale nie było łatwo, bo ja nie byłem łatwym takim facetem do współżycia. I cenię w niej, że to na jej barkach leżało wychowanie właściwie naszych córek, bo ja wtedy byłem
1: w robocie.
2: No, bardzo byłem w robocie. A już jak właśnie zaczęliśmy kręcić Miodowe Lata, to była praca taka całotygodniowa. Na przykład pewnych okresów wychowania naszych córek kompletnie nie pamiętam. Ja przyjeżdżałem na noc, rano jeździłem do teatru.
1: Jezu, czyli byłeś taki
2: próby.
1: Nieobecny ojciec.
2: W ogóle mnie nie było. Tylko wakacje właściwie spędzaliśmy razem i to też nie całe. Potem się rancho zaczęło, no to kręciliśmy na wakacje. Te wszystkie, wiesz, dowożenia angielskie, baseny i tak
1: to
2: dalej.
1: To wszystko Kasia.
2: To wszystko ona organizowała.
1: Centrum logistyki to była Katarzyna Żak.
2: Tak, więc za to jestem jej bardzo wdzięczny i że te córki, że tak powiem, wyszły na ludzi.
1: Na szczęście, Czarku, nie poszły w wasze ślady, czy...
2: Na szczęście i to przez duże N.
1: To ja teraz zagram przez duże M. Ma nam szare miraże.

0: Już niebawem wybije godzina 14, a wtedy zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem Cezarym Żakiem i dowiemy się, czy nie obawia się powrotu do rancza oraz dlaczego marzy o emeryturze.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sunshine, sunshine reggae.
4: Radio Złote Przeboje.

0: co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
15: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
14: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
14: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Drodzy słuchacze Radia Złote Przeboje, tu Marzena Rogalska i Cezary Żak. Człowiek sukcesu, człowiek spełniony. I na polu zawodowym, i prywatnym, prawda?
8: Ja mówię, że jestem naprawdę szczęściarzem, bo właśnie i spotkałem ludzi, którzy uwierzyli i dali mi szansę. I ja tę szansę wykorzystałem. I wracałem do domu i miałem rodzinę, która była oparciem. Mhm. I która wierzyła we mnie. To jest też bardzo istotne, wiesz.
13: Bardzo istotne jest też, Czarku, że jeszcze spędzimy ze sobą godzinę. To wielka radość dla mnie i dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kariera w rozkwicie, a mój gość Cezary Żak odgraża się, że marzy o emeryturze.
2: Bo chce trochę pożyć, no pożyć, chce się z wnuczką pobawić i poczytać książek i pojeździć jeszcze po świecie, póki jeszcze w miarę chodzę. Bo ja ciągle uważam, że ten zawód nie jest warty takiej pracy do końca życia. Nie, wiesz,
1: nie marzy ci się, że padniesz na deskach?
2: Nie, w ogóle nie daj Boże, żebym ja padł na deskach. To jest strasznie żenujące według mnie. Niektórzy marzą, aktorzy, o tym, a umrę na desk, no, a ja nie chcę, ja chcę umrzeć we własnym łóżku albo w szpitalu.
1: Natomiast, albo w Rzymie,
2: no, najlepiej by było. Wiesz, ten zawód się zmienił od tych 41 lat, od kiedy ja zacząłem uprawiać.
1: Jezus, już
2: 41 lat uprawiam ten zawód. To jest naturalne, że człowiek może się czuć zmęczony. Ten zawód nie sprawia mi już aż takiej radości. Szczególnie teatr, bo wiesz, ja ciągle, jeszcze raz powtórzę, teraz w Radio Złote Przeboje, ja się chcę wycofać z teatru, nie z filmu. I to z teatru, jeśli chodzi o aktorstwo. Jeżeli będę miał propozycję reżyserowania w teatrze, to absolutnie będę to robił. Natomiast nie chcę w teatrze już grać za 5 lat. Czyli od 70-tki.
1: Na szczęście do 70-tki jeszcze kawał czasu. Edyta Bartosiewicz i Zegar.

0: Pytałam Żmijewskiego, zapytam Iżaka. Czy łatwo jest grać w sutannie, drogi Cezary?
1: To jest bardzo wygodne, no co ty, to jest szerokie. Ja nawet, wiesz, już mówiłem to niejednokrotnie, dlatego nie lubię wywiadów udzielać.
0: Bo się powtarzasz?
1: Że jak było lato, to ja nie miałem spodni pod sutanną i w samych gaciach grałem. I reżyser zauważył, że tak miałem podbiec kawałek i że widać było moje gołe łydki. I on powiedział, no nie możemy tego puścić, musisz jeszcze raz się przebiec, ale ubierz spodnie. Ja mówię, Wojtek, już jest gorąco, latem to kręcimy. Nie, musisz, nie, jak ksiądz, żeby gdzie, no bez spodni, no nie, no i musiałem ubrać. Ale jak było gorąco, czasami w siedzonych scenach albo chodzonych.
0: Gacie i sutanna.
1: Tak. Jest. I czarne, wysokie skarpety.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Drogi Czarku, oczywiście Cezary Żak dalej z nami. Z ranczem to jest tak, że ono cały czas jest powtarzane, jest bardzo popularne, kochane, a z drugiej strony jednak, jak się jest aktorem, to chciałoby się od tego odciąć.
2: Ale wiesz co, ja się odcinam. Bo wiesz co, grywam w filmach teraz, które zupełnie odcinają się od mojego wójta i księdza i ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która by narzekała na tę popularność Rancha, na te powtórki. Jeden znany reżyser filmowy zadzwonił do mnie parę lat temu i powiedział: wiesz, chciałem, żebyś zagrał taką dużą rolę w filmie fabularnym, poważną, dramatyczną rolę, no ale przecież ja widzę, co ciągle kręcicie to Rancha, myśmy już nie kręcili parę lat.
1: Naprawdę? Przez to, że były powtórki?
2: Tak jest.
1: Okej. Okay.
2: Przez to, że były powtórki.
1: Ktoś kiedyś opowiadał taką anegdotę i był tutaj świętej pamięci Zbychu Wodecki i ja mówię: Zbychu, ty lubisz tę pszczółkę Maję, czy nie lubisz tej pszczółki Maji? Bo ktoś mi opowiadał, że Zbychu na jakimś koncercie tam śpiewał super repertuar, aż w końcu ktoś krzyknął: Zbychu, dawaj pszczołę!
2: Albo chałupy, no tak.
1: Albo chałupy.
2: Ta.
1: No i on mówi: no nie, wiesz, bywały różne momenty, ale nie mogę się od tego odciąć, wiesz, no bo to jest jednak coś,
2: co cię... Ja jestem ostatni, który by się od tego odcinał, tak samo jak nie odcinam się od miodowych lat.

0: Radosną nowinę już wszyscy znamy, że Rancho wraca. Cezary Żak oczywiście. Boisz się trochę zdjęć?
1: Tak.
2: Nie boję się tego, bo praca pewnie będzie taka sama, wspaniała. No, boję się bardziej odbioru przez publiczność, jak przyjmie te 6 odcinków końcowych. I tyle, no my zrobimy pewnie wszystko jak najlepiej i tak dalej. No to jest zawsze jakaś taka obawa, ale słuchaj, no użyję talentu razy dwa, żeby to wypadło wspaniale.

0: oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Drogi Cezary, Żaku Cezary, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Gotowanie dla rodziny. Wiesz, że my mamy też rytuał taki z moimi córkami, zięciami, teraz wnuczką, że bardzo często ja ich zapraszam na niedzielne obiady.
1: Ale...
2: I wszyscy się spotykamy i ja gotuję dla nich. To mi sprawia wielką frajdę. Kasia jest odsuwana wtedy od kuchni i lubię patrzeć, jak oni jedzą.
1: Co
2: i wymyślam, a teraz jeszcze dla wnuczki wymyślam królika, bo ona lubi królika. Ostatnio zrobiłem królika i bardzo posmakował i tak. Ale najbardziej mnie śmieszy, ponieważ ona lubi też mielone kotlety. I uważaj, że ona bierze takiego całego kotleta i jeda. Och, to jest wspaniały widok. Wspaniały.
1: Ja tu się nie mogę skupić, jak ty o tym jedzeniu. To ja może zagram Tina Turner, Look Me in the Heart.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: niedługo skończysz 65 lat. Tak. To tak na koniec programu i pod tę 65, to czego ty byś sobie najbardziej życzył?
1: Nie, to nie będę jakiś nieoryginalny. Życzę sobie zdrowia i sił. Mhm. I koniec. Ja ze wszystkim sobie poradzę.
0: To bardzo ci tego życzę. O Jezu, było mi tak wspaniale. Warto było czekać na Cezarego Żaka. Bardzo ci dziękuję. Bardzo. I bądź zdrów, kochany.
1: O, to jest najważniejsze.
0: I miś.
1: Dzięki.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
14: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
15: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
14: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
16: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
14: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
13: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Krupówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, a także może zagrzmieć w okolicach Zielonej Góry. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu i Katowicach. Tam do 24.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Trzy minuty po godzinie 15, no to cała Polska dzisiaj trzyma za Maję Chwalińską. Będziemy śledzić to, co dzieje się na korcie, no ale mamy nadzieję, że ten puchar oczywiście wpadnie dzisiaj w ręce Mai, a w tym wszystkim będą nam oczywiście pomagać te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. Będziemy wspólnie do 18, a na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale pomyślałem sobie, że właśnie w to sobotnie popołudnie ona cudownie zabrzmi w Radiu Złote Przeboje. Czesław Niemen, no i dziwny jest ten świat.

był zastrzyk energii na kolejne godziny tego sobotniego popołudnia Walk of Life. No i oczywiście zespół Dire Straits, a nazwę tego zespołu wymyślił kolega z mieszkania perkusisty. Nawiązywała ona wtedy do fatalnej sytuacji finansowej muzyków w początkach ich muzycznej kariery. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz piosenka i artystka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z latami 90. Ona już w wieku 11 lat wygrała program typu Talent Show, a pierwszy kontrakt płytowy podpisała mając 14 lat. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Shanice.

Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Wham, który rozpadł się na szczycie swojej wielkiej popularności, a to był koniec 86. roku, a głównym powodem była po prostu chęć George'a Michaela do tworzenia ambitniejszej i bardziej dojrzałej muzyki, podczas gdy Wham tak naprawdę kojarzone było z popem dla młodzieży. 29 minut po godzinie 15 tu Radio Złote Przeboje, no to teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać także jako aktor. Wystąpiła choćby w filmie Pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2. Przed wami Enrique Iglesias. Kuchari.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

Tak, gwiazda to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie ze szkolną dyskoteką na koniec ósmej klasy. To Sandra, a w radiu Złote Przeboje za 11 minut będzie 16. To teraz zespół, który słuchajcie, z braku funduszu muzycy, o tak ładnie powiedziałem. No to może jeszcze raz zacznę, bo aż się zasłuchałem w tej Sandrze. To teraz zespół z lat 80. również, który miał wielkie problemy, żeby w ogóle wystartować. Ich debiutancki singiel mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Szef wytwórni, do której się zwrócili, wyrzucił ich taśmę do torby z rupieciami. Ona potem znalazła się w rękach jego żony. Żona posłuchała i powiedziała: słuchaj, to może być niezła muza. No i wydali muzykę zespołu OMD. No i tak potoczyła się ich wielka muzyczna kariera. Panowie już za kilka tygodni wyruszają w kolejną wielką trasę koncertową po Europie. No a my już teraz będziemy delektować się nagraniem, które w 91 roku równocześnie w maju pojawiło się na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No to delektujmy się tylko i wyłącznie w Radiu Złote Przeboje takimi numerami.

0: Janek Staszczyk i przyjaciele, czyli formacja T-Love w radiu Złote Przeboje. Maja Chwalińska walczy w finale Roland Garros. No, wszystko przed nią. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten puchar zdobędzie. A co dzieje się na korcie, o tym wszystkim opowiemy wam także w wiadomościach radia Złote Przeboje tuż po 16:00. Zatem bądźcie z nami.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
9: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damlica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
8: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji Wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na północy i na zachodzie kraju. Gdzie indziej mamy szansę jeszcze na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 24.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje. A na dobry początek piosenka, o którą poprosił sam Sylwester Stallone, a później pojawiła się w trzeciej części filmu Rocky. No to przed wami już teraz Eye of the Tiger.

To jest po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To był zespół Depeche Mode, 11 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która swoją charakterystyczną, zachrypniętą barwę głosu zawdzięcza setkom godzin śpiewania w zadymionych barach i nocnych klubach na początku swojej kariery. Ona, słuchajcie, o mały włos, a zagrałaby u boku Kevina Costnera w firmie Ochroniarz. No ostatecznie, jak wiemy, rolę dostała Whitney Houston. No to przed wami już teraz, w to sobotnie popołudnie, w Radiu Złote Przeboje, Kim Carnes.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

Ole chciałby się dośpiewać. To zespół, który na początku swojej kariery nazywał się Los Reyes. Dopiero na początku lat 80. zmienili nazwę na Gypsy King, a członkowie tej grupy, słuchajcie, nigdy nie uczyli się nut. Ich unikalny styl to tak naprawdę rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na tak zwanej tradycji cygańskiej oraz na rytmach rumby, którą można było poczuć w tej piosence. To już za 29 minut 17. Przypominam, że trwa wielki finał Roland Garros, Chwalińska Andrzejewa. No pierwszy set niestety przegrała Maja. Trwa od prawie kwadransa kolejny set. No i w gemach jak na razie nadal prowadzi Rosjanka Andrzejewa. No to trzymajmy mocno kciuki za Maję. Być może te złote przeboje lat 80. i 90. gdzieś tam dotrą na kort w Paryżu. No i Maja wygra. Choćby takie numery jak ten prosto z filmu Flashdance. Oscarowa piosenka z 1984 roku.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
19: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

Ach, to żywa legenda Italo Disco lat 80. Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem. Zobacz, za 10 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego nazwa pochodzi od hasła reklamowego lokalnego sklepu z meblami. No to przed wami dziewczyny m.in. zespołu Everything But The Girl.

Jak tu na nowo w to sobotnie późne popołudnie nie zakochać się w tych genialnych kawałkach lat 80. i 90., do których obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: A cappuccino też za 7?
8: Też.
10: A flat white?
8: Też.
10: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama. Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
16: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
15: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
14: Do końca dnia przelotne opady deszczu, a także burze mogą pojawić się jeszcze na północy, także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 25. 3 minuty po godzinie 17, no to jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros, niestety przegrała z Rosjanką Andrzejewą 3-6, 2-6, ale i tak myślę, że Mai należą się wielkie brawa. Dziękujemy za te emocje. Być może w przyszłym roku uda się zdobyć ten cenny puchar. No to teraz, żeby lekko ochłonąć po tych sportowych emocjach, proponuję Wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek Budka Suflera.

trzech facetów z gitarami akustycznymi, jeden na bębnach, czyli na perkusji. No i wychodzą z tego takie cudowne muzyczne dzieła. To zespół Mr. Big w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 17. 6 czerwca, 46 lat temu, na scenie w Jarocinie pojawia się zespół Manam, który prezentuje dwa numery. No jeden z nich brzmi tak... To słynne Buenos Aires, a tym drugim numerem, który zaprezentowali, to był ten. I od tego momentu tak naprawdę ruszyła machina Manamu, która przewaliła się, tak ładnie można powiedzieć, przez całą Polskę. No i do dziś my z wielką przyjemnością w Radiu Złote Przeboje gramy wam ich największe złote przeboje. No a teraz pora na zespół, który bardzo często w latach 70. i 80. gościł na koncertach w Polsce. Oni do dziś, słuchajcie, rozkręcają niejedną domówkę. Skoro sobotni wieczór przed nami, no to może ktoś zapuści... z jakiegoś adapteru albo z jakiegoś innego nośnika ten zespół. To Bonnie M.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

zawsze się rozpływam przy ich muzyce. Johnny Hate Jazz w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, to teraz mam bardzo dobre wieści dla fanów zespołu Bajm i Beaty Kozidrak. Już od poniedziałku w Radiu Złote Przeboje macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert będzie jak najbardziej unplugged, a żeby dołączyć do naszej zabawy, no i żeby te szanse wasze wzrosły, no to musicie już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i tam odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a potem od samego rana w poniedziałek słuchać Radia Złote Przeboje, bo to być może do was zadzwonimy, no i wręczymy wam ten złoty bilet na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, zakochana w Lublinie. Ależ to będą muzyczne emocje. No a teraz zabieram was do Berlina, do lat 90., gdzie zrodził się ten oto zespół, to Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
20: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś.
20: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
20: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
21: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
22: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: rokowym pozorem Red Hot Chili Peppers w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 18. Mariusz Stelmaszek w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mario.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Po godzinie 18 fantastyczny sobotni wieczór się zaczyna, bo zaczyna się Czas Gwiazd, a w roli głównej dziś
1: Madonna, więc królowa jest tylko jedna, chociaż to ktoś inny chyba powiedział, prawda? Ale nieważne. Dzisiaj na pewno będzie mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z Madonną, między innymi o tym, w jakich filmach grała, oraz też opowiem wam, że wcale muzyka nie była jej pierwszą miłością.
0: No proszę bardzo, to się człowiek ciekawostek dowie dzisiaj po godzinie 18. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru ze złotymi przebojami.

Sobotni wieczór tuż, tuż, dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd. Dzisiaj sylwetka Madonny, więc będzie o kim i czego słuchać.

0: doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Reklama. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premiera napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
8: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
9: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
8: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
7: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie ciepło, ale też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz też burze. One mogą pojawić się praktycznie w całym kraju.
12: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj mnóstwo muzyki, a także anegdot i ciekawostek związanych z Madonną. Ale wcześniej pan Elton John. I'm still standing. Bardzo proszę.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. To jedna z najważniejszych postaci w muzyce. Nie tylko sprzedała setki milionów płyt, ale też właściwie stworzyła wzorzec współczesnej gwiazdy pop. Jest artystką, która nieustannie zmieniała i zmienia wizerunek, prowokuje, wyznacza trendy oraz jest inspiracją dla wielu jej nieco młodszych koleżanek. No i myślę, że nie jest to duże nadużycie, jeśli powiem, że bez Madonny nie byłoby późniejszych karier Lady Gagi, Britney Spears, Beyoncé czy też Sabriny Carpenter. Choć nie było się też bez małych wojenek, ponieważ Madonna nie miała problemu skrytykować kiedyś Lady Gagi, zarzucając jej, że piosenka Born This Way jest po prostu plagiatem piosenki Express Yourself. Na szczęście dziś panie nie żywią do siebie urazy. Madonna raczej daje też dowód na to, że nie zamyka się na innych artystów. Ostatnio pojawiła się gościnnie na festiwalu Coachella, śpiewając z Sabriną Carpenter, a do historii przeszedł jej występ razem z Britney Spears i Christiną Aguilerą. Był to rok 2003, gala MTV Video Music Awards. Dziewczyny zaśpiewały Like a Virgin oraz Hollywood, po czym doszło do głębokiego pocałunku, którym przez kilka dni żył cały świat. A że było to przed erą social mediów, no to wielu wyczekiwało przed telewizorem, by zobaczyć właśnie ten moment. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy teraz Madonny z 2005 roku, krążek Confessions on a Dance Floor, energiczna synth-popowa piosenka o pokonywaniu własnych lęków. Jump!

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Madonna. Tak naprawdę nazywa się Madonna Louise Ciccone, a przyszła na świat 16 sierpnia 1958 roku jako jedna z sześciorga dzieci. Miała zaledwie 5 lat, kiedy jej mama zmarła na raka piersi. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym jej życiu. Madonna powiedziała kiedyś, że gdyby mogła zamienić całą swoją sławę na możliwość odzyskania matki, zrobiła to by bez wahania, tym bardziej, że nienawidziła się ze swoją macochą. Zresztą, kiedy miała 12 lat, została uderzona przez nią w twarz. Uderzenie było na tyle mocne, że zaczęła krwawić z nosa, brudząc w ten sposób sukienkę. Sukienkę podarowaną od swojej macochy, co tylko jeszcze bardziej ją zdenerwowało. Ale toksycznych relacji w rodzinie było niestety więcej. Madonna dorastała w bardzo surowym, religijnym domu. Jej ojciec oczekiwał od swoich dzieci dyscypliny. Miał też twarde zasady, które ocierały się o zabobon. Jeden z zakazów mówił, że Madonna ma nie używać tamponów, aż do czasu zawarcia małżeństwa. Po latach Madonna przyznała, że buntowała się przeciwko ojcu niemal przez całe nastoletnie życie, a jednocześnie też przyjęła wiele jego cech. Wielu biografów uważa, że właśnie od niego odziedziczyła niezwykłą dyscyplinę, która później stała się fundamentem jej kariery. A my w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1998 i piosenki The Power of Goodbye. W wywiadach artystka zdradzała, że utwór odnosi się między innymi do relacji z Bogiem, dorastania w surowej rodzinie oraz poczuciu winy, które towarzyszyło jej przez większość dzieciństwa.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i TravistO.
4: Aflofarm.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

Madonna uczęszczała do katolickich szkół prowadzonych przez zakonnice. W wywiadach wspominała, że wiele z nich było bardzo surowych. Karały uczniów za najmniejsze przewinienia, wymagały posłuszeństwa i nie tolerowały sprzeciwu. Jednocześnie Madonna była nimi zafascynowana. Po latach mówiła, że zakonnice były pierwszymi kobietami, które zobaczyła na stanowiskach dających realną władzę. W świecie zdominowanym przez mężczyzn to właśnie one zarządzały szkołą, ustalały zasady i budziły respekt. Ten motyw zresztą będzie pojawiał się później w jej tekstach oraz teledyskach. Teledysk do utworu Like a Prayer z 1989 roku wywołał międzynarodowy skandal. Pojawiły się płonące krzyże, religijna symbolika i pocałunek z czarnoskórym świętym. Spotkało się to z ostrą reakcją Kościoła katolickiego i też wezwaniami do bojkotu artystki, między innymi przez Jana Pawła II. A w Radiu Złote Przeboje czas na numer, który mógł zaśpiewać Michael Jackson, ale ostatecznie piosenkę otrzymała Madonna, a więc La Isla Bonita.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Reklama.
6: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj historia Madonny, mnóstwo ciekawostek. Za chwilę też będzie o tym, co było jej pierwszą miłością przed muzyką, no i też mnóstwo muzyki związanej z Madonną, więc jest czego słuchać i o czym słuchać. Ale teraz Eric Carmen.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Historia Madonny. Mało kto pamięta, że jej pierwszą wielką miłością nie była muzyka, lecz taniec. Początkowo ojciec zapisał ją na lekcję fortepianu, ale Madonna wolała chodzić na balet. Nauczyciele szybko zauważyli jej talent i niesamowitą determinację. Ćwiczyła godzinami, często bardziej intensywnie niż pozostali uczniowie. W liceum była już jedną z najlepszych młodych tancerek w okolicy, otrzymała nawet stypendium taneczne na Uniwersytet w Michigan, co dla niej i dla rodziny było ogromnym osiągnięciem. Madonna jednak dość szybko rzuciła studia i podobno mając $35 w kieszeni, wyjechała do Nowego Jorku. Pracowała jako kelnerka, sprzedawczyni pączków oraz też modelka. W wywiadzie z 2013 roku wspominała: aby zostać profesjonalną tancerką i opłacić czynsz, musiałam pozować nago przed studentami sztuki. Oni gapili się na mnie, a ja na nich. Występowała w grupach tanecznych, brała udział w castingach do musicali i filmów, aż w końcu dostała angaż do rewi Patryka Hernandeza, która była wystawiona w Paryżu. A jeśli chodzi o muzykę, no to za sprawą swojego ówczesnego chłopaka, grającego w Breakfast Club, zainteresowała się punkiem oraz grywała, uwaga, uwaga, na perkusji. No a w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do krążka True Blue i kawałka Papa Don't Preach. W tej piosence Madonna śpiewa o nastolatce, która zaliczyła wpadkę i chce zatrzymać dziecko, ale nie wie, jak zareaguje jej ojciec. Był to ważny tekst dla młodych ludzi, ówczesnych młodych ludzi, w których domach był to raczej temat tabu.

Radiu Złote Przeboje, historia Madonny. Na początku lat 80. Madonna uznała, że podzieli się nagraniami ze światem. Swoje amatorskie dema roznosiła po wytwórniach oraz klubach, ale dosyć szybko zauważyła, jak zepsuta może być ta branża, bo producenci, widząc młodą, ambitną dziewczynę, sugerowali dość jednoznaczne propozycje za pomoc w rozwoju kariery. W wywiadzie dla portalu muzycznego New Musical Express w 2019 roku wspominała: był taki moment, kiedy byłam spłukana i miałam tego dość. Pomyślałam wtedy, czy mogłabym to zrobić, ale ostatecznie tak nie zrobiłam, nie potrafiłabym. Wiedziałam, że nie będę w stanie spojrzeć na siebie w lustrze, gdyby do tego doszło, więc kontynuowałam jako głodująca artystka, czekając na swoją szansę. No i Madonna się doczekała. Poznała DJ-a i producenta Marka Cumminsa, który to wyprodukował jej pierwszy singiel Everybody. Numer stał się klubowym przebojem i początkiem jej międzynarodowej kariery. Natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Madonny jest Like a Virgin. Madonna była już znana dzięki Holiday, Borderline czy też Lucky Star, ale dopiero ten utwór dał jej pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Singiel utrzymał się na szczycie przez 6 tygodni, a najgłośniejszym wykonaniem tej piosenki była gala MTV Video Music Awards w 1984 roku. Madonna wyskoczyła wtedy z gigantycznego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną, koronkowe rękawiczki i różaniec. No i w pewnym momencie zgubiła jeden ze swoich pantofelków. Schylając się po niego, zaczęła turlać się po scenie i improwizować ruchy, które później uznano za zaplanowaną prowokację. No to posłuchajmy Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Madonny. Można się zastanawiać, który z albumów jest najważniejszy. Like a Virgin z 1984 roku na pewno zatrząsł całym rynkiem muzycznym. Singiel tytułowy, czy też Material Girl, stały się manifestem popkultury lat 80. To tutaj też zaczęła się jej gra z seksualnością i też gra z mediami. Zaczęła prowokować, a ludzie o niej mówić. Ale warto też zajrzeć do roku 1998, kiedy to na rynku ukazał się krążek Ray of Light. To płyta, na której artystka zrezygnowała z wizerunku skandalistki, a zamiast tego pokazała bardziej dojrzałą i duchową stronę. Przełom nastąpił po kilku ważnych wydarzeniach w jej życiu. W 1996 roku zagrała w filmie Evita, za który zresztą zdobyła Złoty Glob, a sama praca nad rolą wymagała od niej intensywnego treningu wokalnego, co pchnęło ją do tego, by w muzyce poszukać czegoś zupełnie innego. I to właśnie na tym krążku znajdziemy kawałek Frozen. Opowiada o emocjonalnym zamknięciu i dystansie w relacjach. Madonna zwraca się do osoby, która jest, no, tłumacząc na polski, zamrożona wewnętrznie, no i nie potrafi kochać, nie potrafi się otworzyć i też nie pozwala sobie na bliskość. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje. Frozen.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sobota, godzina 20 minęła, Mariusz Stalmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd tą gwiazdą jest Madonna, więc mnóstwo muzyki, anegdot i ciekawostek. Już za chwilę zresztą do nich wracam, no ale wcześniej w Radiu Złote Przeboje Enigma.

z najczęściej powtarzanych mitów o Madonnie jest ten, według którego gwiazda zaczęła swoją karierę od występu w filmie dla dorosłych. Na takie komentarze z pewnością obruszyłby się niejaki Steven John Lewicki, reżyser polskiego pochodzenia, który w 1979 roku zaangażował Madonnę do niszowego filmu A Certain Sacrifice. Śledzimy tutaj losy młodej dziewczyny o imieniu Bruna, która wraz ze swoim chłopakiem postanawia dokonać krwawej zemsty na swoim gwałcicielu. Film po wielu problemach ukazał się na kasetach VHS dopiero w 1985 roku, kiedy Madonna była już, no powiedzmy to, nieco bardziej rozpoznawalna, dlatego ten taki pseudo-thrillero-erotyk nie był jej zbytnio potrzebny, ale wzbudził zainteresowanie wścibskich dziennikarzy. No a ciekawostką jest fakt, że garza Madonny za ten film wynosiła jakieś $100. A kto oglądał ten film, no to chyba jego połowę budżetu.

na aktorstwo traktowała nie mniej poważnie jak muzykę, dlatego z biegiem lat chciała się spełnić także w tej branży. Pierwszym ważnym momentem w jej karierze aktorskiej był film Rozpaczliwie poszukując Susan z 1985 roku. Madonna zagrała tam tytułową Susan, beztroską i zbuntowaną dziewczynę z nowojorskiej bohemy, co bardzo pasowało do jej muzycznego wizerunku. Innym filmem była niespodzianka z Szanghaju, ale tutaj zamiast o samej produkcji, która zdobywała raczej słabe recenzje, więcej pisało się o jej związku, a w zasadzie to małżeństwie z aktorem i reżyserem Seanem Pennem. Natomiast najważniejszym filmem w karierze aktorskiej Madonny była Evita. Za rolę argentyńskiej działaczki Ewy Perón artystka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę filmową w swojej karierze, a więc Złoty Glob dla najlepszej aktorki. No a wracając do Seana Penna, ich małżeństwo nie przetrwało, ale to właśnie jemu zadedykowała płytę pod tytułem True Blue, na którym to znajdziemy takie kawałki jak La Isla Bonita, Papa Don't Preach, czy też tytułowe True Blue. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na historię Madonny. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale też realnie ją kształtowały. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominował u niej dance pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisywała się w ówczesną estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B, czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła nawet w świat elektroniki i ambientu.

Szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jak taki spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przechodzą jeden w drugi. A największym komercyjnym sukcesem był singiel Hang Up. Zresztą tego lata Madonna obiecała wrócić się z kontynuacją tego krążka, który ponownie zabierze nas w ten klubowy świat, a sama artystka udowodni, że jej wiek to tylko liczba. Ale jak jesteśmy już przy tych największych projektach Madonny, no to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie tej piosenki Material Girl, a więc Madonna tutaj opowiada o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu, droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię ten utwór.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Sylwetka Madonny. Madonna nie tylko śpiewała i grała w filmach, ale też stworzyła własną serię książek dla dzieci, która była próbą pokazania jej z bardziej rodzinnej i refleksyjnej strony. Natomiast w latach 90. zaczęła też współpracę z największymi domami mody i fotografami. Stworzyła też własne marki, m.in. Material Girl. Inspirowana oczywiście była tutaj stylem lat 80. i prowadzona razem z córką. Najgłośniej mówiło się jednak o książce, a w zasadzie albumie pod tytułem Sex. Stworzono ją jako artystyczny projekt łączący fotografię, performance i modę. Zawartość albumu przedstawiała Madonnę w różnych wcieleniach i fantazjach, często bardzo odważnych. No i media oskarżały Madonnę o tanią prowokację. Jednocześnie książka stała się ogromnym sukcesem komercyjnym, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy. No a z perspektywy czasu można powiedzieć, że zmusiła całą branżę do dyskusji o granicach wolności artystycznej.

Ale na koniec mam dla was jeden z najbardziej lekkich, że tak powiem, numerów Madonny z krążka Like a Prayer, a więc Cherish. To utwór o miłości w bardzo klasycznym wydaniu, a muzycznie nawiązuje tutaj Madonna do lat 60. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, miłego słuchania. Do jutra, hej!

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu niedźwiedzi i wilków, które stają się palącym problemem w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Bukowskiego. Później opowiemy m.in. o poszukiwaniach mężczyzny, który we wtorek skoczył z zapory w Solinie. Przybliżymy wam temat protestów przeciw likwidacji szpitala powiatowego w Lesku oraz opowiemy o najciekawszych szlakach turystycznych w naszym regionie. Zaczynamy jednak od relacji z drugiego już w ostatnim miesiącu posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym dyskutowano gorący ostatnio temat dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe oraz strategie i rozwiązania prawne, które zaradziłyby temu problemowi. Co ciekawe, inicjatorem zwołania dwóch posiedzeń Sejmowej Komisji z udziałem m.in. samorządowców z Podkarpacia był poseł z naszego regionu Adam Dziedzic, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Ja tak powiem pół żartem, pół serio. Problem jest tym, że zarówno niedźwiedzie, jak i wilki prawa nie znają i przestrzegać go nie będą. W związku z tym ludzie muszą to realizować. I teraz kilka takich ważnych, istotnych spraw. Brak realizacji w zakresie dzisiaj korekty populacji przez ostatnie lata jest jedną z tych przyczyn, które dzisiaj mamy, czyli występowania tych zwierząt w obszarach zamieszkanych przez ludzi, bo ta populacja po prostu dalej się rozrastała, czyli błędy zaniechania bardzo ważne i istotne. Samorządy i policja. Proszę Państwa, to nie jest zadanie dla samorządów i dla policji, dlatego że przekracza dzisiaj rozwiązania ustawowe scedowane zarówno na samorząd, jak i na policję. W związku z tym rozwiązania, które muszą być zaproponowane, muszą jasno dziś precyzować, kto za co odpowiada, przypisywać obowiązki, ale również i finanse w tej materii, i to musi się odbyć w sposób rzeczywiście konkretny. Czyli nie dajmy już możliwości dzisiaj kolejnych miękkich rozwiązań dla rządu, tylko jeżeli mamy kierować, to kierujmy swoje postulaty w sposób konkretny i do nich będziemy się odnosić. Wypłata odszkodowań, no proszę Państwa, to jest rzeczywiście jakaś dla mnie też animozja. Jeżeli drapieżnik w całości zje zwierzę, no to rolnik nie ma z tego tytułu odszkodowania. To tak dokładnie, jakby ktoś z nas poszedł do restauracji, zjadł cały obiad i powiedział, że z tego tytułu on nic nie zapłaci, bo obiadu już nie ma. No, bądźmy poważni i rzeczywiście wsparcie dla rolników, jeżeli dzisiaj resort mówi, dobrze, zwiększamy populację albo dopuszczone zostało do zwiększania populacji, to niech przekazuje środki i programy na to, żeby rolnicy mogli instalować systemy dzisiaj przed drapieżnikami. I ostatni już temat, agroturystyka. Te tematy, które dzisiaj tyczą się wtargnięcia zwierząt, bezpośrednio wpływają na agroturystykę, czyli zmniejszanie dziś możliwości pozyskiwania środków finansowych dla i tak niezasobnej części społeczeństwa Bieszczadów, gdzie pracy innej nie ma. Jest albo w lesie, albo agroturystyka. O tym trzeba pamiętać. Także bardzo proszę, żeby wnieść to, pani przewodnicząca, w formie konkretnych żądań, bo tak to trzeba zrobić.
6: Mówił poseł Adam Dziedzic. Na konkretne rozwiązania trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo wynikiem prac Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa był na razie jedynie dezyderat. Dokument będący zbiorem postulatów, do których Ministerstwo Klimatu musi się odnieść na piśmie. Nie zmuszają one jednak ani rządu, ani ministrów czy posłów do opracowania strategii i rozwiązań prawnych uwzględniających dokładnie ten dezyderat. Warto wspomnieć jednak, że na posiedzenie komisji znów przyjechali liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna.
8: Reprezentuję dziś mieszkańców właśnie mojej gminy Cisna, ludzi, którzy od wielu miesięcy żyją w poczuciu narastającego zagrożenia, bezradności i ogromnej frustracji. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić już na samym początku, my nie jesteśmy przeciwnikami ochrony przyrody. Żyjemy w Bieszczadach od pokoleń, szanujemy naturę, rozumiemy obecność dzikich zwierząt i wiemy, że człowiek musi funkcjonować w harmonii z otaczającym środowiskiem. Ale dzisiaj sytuacja przekroczyła granicę społecznej akceptacji i zwykłego poczucia bezpieczeństwa. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach dotyczących problemu coraz bardziej agresywnych i coraz śmielej podchodzących do ludzi niedźwiedzi. Już w lutym tego roku, podczas jednego z posiedzenia komisji, alarmowałem, że jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, dojdzie do tragedii i niestety moje słowa się potwierdziły. Dzisiaj niedźwiedzie pojawiają się w centrach miejscowości, widziane są przy szkołach, przy placach zabaw, przy kościołach, nawet kopulują, tutaj też o tym przypadku już mówiłem, przy kościele w Etlinie oraz występują na prywatnych posesjach. Mieszkańcy regularnie zgłaszają sytuacje, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieprawdopodobne. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że za tym problemem stoją konkretni ludzie i ich codzienny strach. To nie są statystyki i nie są to medialne nagłówki. To są rodziny, które wieczorem boją się wyjść z domu. To są rodzice odprowadzający dzieci do szkoły z poczuciem niepewności. To są osoby starsze, które boją się pójść wieczorem do kościoła na nabożeństwa majowe. To są seniorzy rezygnujący ze spacerów. To są przedsiębiorcy i właściciele pensjonatów, którzy z ogromnym niepokojem patrzą na zbliżający się sezon turystyczny i zastanawiają się, czy turyści nadal będą chcieli przyjeżdżać w miejsce, które zaczyna kojarzyć się z zagrożeniem. Mieszkańcy mają dziś poczucie, że problem narasta szybciej niż reakcja państwa. Najgorsze jest jednak poczucie bezradności. Ludzie słyszą o analizach, o procedurach, konsultacjach, planach działań, ale jednocześnie każdego dnia żyją w realnym zagrożeniu. Coraz częściej pytają samorząd, co mamy zrobić. Kto bierze za to odpowiedzialność? Czy nadal musi dojść do kolejnej tragedii, żeby ktoś podjął zdecydowane działania? W ostatnich miesiącach odbywały się kolejne spotkania, konferencje, rozmowy, padały deklaracje, zapewnienia o przygotowaniu rozwiązań systemowych. Podczas konferencji w Bukowsku mieszkańcy bardzo jasno pokazali swoje emocje i oczekiwania. Oni nie chcą konfliktu, oni chcą bezpieczeństwa. Chcą wiedzieć, że państwo traktuje ich poważnie. Jaki model państwo polskie dzisiaj chce zrealizować? To będzie model skandynawski oparty na jasnych procedurach, szybkiej reakcji i realnym bezpieczeństwie mieszkańców? Czy może model słowacki, gdzie państwo potrafi podejmować konkretne decyzje? Dochodzi do sytuacji, o których muszę tutaj powiedzieć, czyli próbie podejścia do tego problemu. Mieszkańcy zaczęli przyjmować model partyzancki, w którym wszyscy wiedzą, że problem istnieje, wszyscy oni mówią, organizują spotkania, konferencje, konsultacje, ale kiedy przychodzi do realnych decyzji, my ich po prostu nie widzimy.
6: Mówił Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Oddajmy jeszcze głos Robertowi Pieszczochowi, staroście samockiemu, rolnikowi i właścicielowi stada owiec liczącego 300 sztuk.
2: Co mam powiedzieć ludziom, którzy prowadzą turystykę i agroturystykę? Jest miesiąc lipiec, oni z tego żyją, dostaję codziennie telefony i tu, że będziemy liczyć za rok, za dwa, za trzy, a może za miesiąc, za dwa, ich to nie obchodzi, bo nie mają ani jednego zgłoszenia, ludzie odwołali wszystkie rezerwacje. Co my mamy zrobić? Bo ja nie wiem, co ja im mam powiedzieć.
6: W podobnym tonie wypowiadał się Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
4: Cała ta sytuacja problematyczna z drapieżnikami, wilkami, ale przede wszystkim dzisiaj niedźwiedziami, powoduje katastrofę w branży turystycznej, ale i w branżach okołoturystycznych. Dystrybucja żywności, dystrybucja usług transportowych. To wszystko, szanowni państwo, na naszych gminach spowoduje naprawdę poważne problemy przedsiębiorców, problemy z wpływami podatkowymi i wzrostem kosztów wydatków socjalnych, bo ci wszyscy ludzie do nas po prostu przyjdą. Ja też państwu chcę wyraźnie przypomnieć, że to przedsiębiorcy nas wszystkich utrzymują, nas urzędników, państwa parlamentarzystów, rząd i tak dalej. Jeśli nie będzie tych wpływów podatkowych między innymi z tej branży i z całego tego otoczenia, branży turystycznej, gdzie ona naprawdę świetnie się rozwijała do tej pory, no to będzie poważny problem. Bardzo państwa proszę, my, tak jak tutaj kolega powiedział, nie jesteśmy za żadnym drastycznym ograniczaniem populacji drapieżników, ale ta sytuacja na dzisiaj wymknęła się spod kontroli i my naprawdę prosimy was o pomoc. My nie wycinamy żadnych lasów. Nasi mieszkańcy i samorządowcy sadzą lasy, zwiększamy lesistość Polski tymi rękami. Naprawdę pomóżcie nam w rozwiązaniu tego problemu. Bardzo was serdecznie proszę.
6: Mówił Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. Samorządowców wsparł ostatnio Sejmik Województwa Podkarpackiego, mówi Anna Huk, członek zarządu województwa.
9: Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego podkreślę, bo to jest bardzo ważne, jednogłośnie wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem stanowiska w sprawie wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących współistnienia człowieka z niedźwiedziem brunatnym na terenie województwa podkarpackiego. Postulaty rzeczy, które zostały zawarte w tym stanowisku, tak naprawdę zmierzają do jednego. Aby była spójna polityka, która połączy bezpieczeństwo mieszkańców z ochroną przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawia kluczowe postulaty, których wdrożenie pozwoli stworzyć skuteczny system umożliwiający współistnienie człowieka i niedźwiedzia. Pierwszy postulat. Przyjęcie Krajowego Programu Zarządzania Niedźwiedziem Brunatnym. Wzywamy do nadania oficjalnego statusu zaktualizowanego programowi ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce, który będzie prawnie wiążący, oparty na aktualnych danych naukowych, będzie aktualizowany. Drugi postulat to zmiana przepisów gospodarowania odpadami i wsparcie finansowe gmin, eliminacja antraktów. Tu bardzo ważne jest utworzenie funduszu dotacyjnego dla gmin dotkniętych konfliktami z dużymi drapieżnikami. Trzeci postulat, wdrożenie ogólnopolskiego monitoringu genetycznego populacji. Wtedy będzie racjonalne zarządzanie populacją niedźwiedzia, tak jak dzieje się też to w innych krajach europejskich. Czwarty postulat, utworzenie stałych i profesjonalnych grup interwencyjnych. Piąty, uproszczenie i przyspieszenie procedur interwencyjnych. Szczególnie, szanowni państwo, potrzebne są rozwiązania legislacyjne, gdzie nie będzie rozproszona odpowiedzialność, tak jak dzieje się to teraz. A szczególnie ma to znaczenie w sytuacjach nagłych i kryzysowych, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kto co ma zrobić i kto będzie za to odpowiadał. Bo nie może być sytuacji, że za ratowanie życia człowieka, ratowanie mienia, działając w dobrej wierze, ma ktoś później 5 czy 10 lat chodzić po sądach, dlatego że chciał zrobić, dbając o bezpieczeństwo wszystkich.
6: To była Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze za kilka minut.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Prawie 14 milionów złotych trafi na wsparcie mieszkańców Podkarpacia. Zarząd województwa podzielił unijne i krajowe fundusze na stypendia, zdrowie i ekologię. Gdzie dokładnie trafią te pieniądze, o tym Małgorzata Mura.
11: Najwięcej, bo aż 9 milionów złotych zasili program stypendialny Poszerzając Horyzonty. Wsparcie otrzyma ponad 1400 zdolnych uczniów w trudnej sytuacji materialnej, od licealistów po młodych sportowców. Samorząd mocno stawia też na zdrowie. Stalowa Wola zyska nowy dach w ośrodku terapii uzależnień, a Pogotowie w Przemyślu nowoczesną karetkę. Z kolei prawie 3 miliony złotych trafią na ratowanie bieszczadzkich łąk.
10: Są też pieniądze na renowację rzeszowskich zabytków, w tym kamienic w centrum i cerkwi przy ulicy Targowej. Miasto przeznaczy na to ponad 410 tysięcy złotych. Kamienice dostaną nowy wygląd, tymczasem dzieci zyskały obowiązkowy element stylizacji – kask. Jak przypomina podkarpacka policja, od środy osoby poniżej 16 roku życia, jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną, muszą go mieć na głowie. Grzegorz Pałka.
12: Nowe przepisy to bezpośrednia reakcja na policyjne statystyki. Liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych gwałtownie rośnie, a kask chroni przed śmiertelnymi urazami głowy nawet w 70%. Co ważne dla rodziców, to oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech. Za jazdę dziecka bez kasku opiekunowie mogą otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
10: A co o tej zmianie przepisów myślą sami zainteresowani? Czy chętnie założą kaski, czy może traktują to jako uciążliwy obowiązek? Posłuchajcie.
13: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
14: Będę bezpieczna na drodze.
15: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
16: Mój kolega z ławki. On nie chce, tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
15: A ile siostra ma lat?
16: 13.
15: Ale siostra będzie musiała teraz nosić kask, wie o tym?
16: Nie, mówiłem jej już przed tym przepisem właśnie i mówiłem i nie chcę.
15: Dzieci jeżdżą bez kasków?
17: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
18: W kaskach, no oczywiście, że jeździmy, no, bezpieczeństwo trzeba dbać.
15: A idziesz na rowerze czy na hulajnodze?
18: I na tym, i na tym.
19: Pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie jechałam rowerem z koleżankami się spotkać i bardzo nie chciałam założyć kasku, bo miałam ładnie włosy ułożone i w ogóle twarz pomalowaną, ale rodzice powiedzieli, jak nie weźmiesz kasku, to nie wychodzisz z domu. Po prostu nie wychodzisz. Więc już mam taką zasadę też w rodzinie, że po prostu ten kask muszę mieć wszędzie, o każdej porze dnia.
10: O kaskach, z tymi, których obowiązek najbardziej dotyczy, rozmawiała Agnieszka Wynarska. Bezpieczeństwo na drogach to jednak tylko jeden z wymiarów ochrony mieszkańców naszego województwa. Bezpieczniej ma być także na terenach zagrożonych osuwiskami, a pomóc mają w tym rekordowe pieniądze na walkę z nimi. Na Podkarpacie trafiło aż 69 milionów złotych z MSWiA na zabezpieczenie tych niebezpiecznych miejsc.
6: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: We wtorkowy wieczór strażacy Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęli poszukiwania ciała mężczyzny, który skoczył z zapory w Solinie.
20: We wtorek po godzinie 19 do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z zapory solińskiej skoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnych z powiatu leskiego. W pierwszej fazie działania podjęły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polańczyku, którzy zabezpieczyli teren i przy użyciu łodzi rozpoczęli przeszukiwanie lustra wody. Równolegle na miejsce zadysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Przemyśla oraz Jasła, a także grupę sonarową z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dubiecku. Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Łącznie w akcji uczestniczyło 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 12 nurków, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, policja oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone. Dalsze czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia prowadzi policja.
6: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. To już nie pierwsze tak tragiczne wydarzenie na zaporze w Solinie. Pamiętajmy, jeśli przeżywamy kryzys psychiczny lub mamy myśli samobójcze, nie musimy zostać z tym sami. Kontaktujmy się z bliskimi osobami, lekarzem, psychologiem lub choćby telefonem zaufania. Numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 870 22 22. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Gdy wiemy o tym, że ktoś może targnąć się na własne życie, dzwońmy na numer alarmowy 112. A teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Nad strategią radzenia sobie z tą sytuacją oraz rozwiązaniami prawnymi pracuje Ministerstwo Klimatu oraz Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pod koniec maja posłowie tej komisji już po raz drugi spotkali się z samorządowcami z Bieszczad oraz z przedstawicielami strony społecznej. Tych pierwszych reprezentował m.in. Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski, który podkreślał m.in., że
21: las jest już za małym domem dla tej zwierzyny. W niebotyczny, w niekontrolowany sposób rozrosła się ilość drapieżników, czyli wilka i niedźwiedzia. One już po prostu mają za mało miejsca w domu, w którym mieszkają w lesie, więc wychodzą poza ten swój dom, poza las i wchodzą do gospodarstw domowych. Pomniejszyła się też ilość zwierzyny płowej. Kiedyś widać było na naszych polanach, w lesie, sarny, jelenie w bardzo dużych ilościach. A dzisiaj są to znikome ilości. Czyli tej zwierzyny już jest za mało dla tych drapieżników i muszą korzystać z innych dobrodziejstw, czyli idą do gospodarstw domowych. Widziałem ironiczne uśmieszki, ale to naprawdę nie można ironizować tego, bo to jest naprawdę poważny problem. I ci, którzy tego nie rozumieją, to niech sobie wezmą literaturę fachową, poczytają, a jeżeli to będzie za mało, to mamy naprawdę wspaniałych fachowców, leśników, myśliwych, którzy im uzmysłowią i powiedzą, na czym polega równowaga w ekosystemie. Tak, szanowni państwo, równowaga w ekosystemie. Musi być niedźwiedź, musi być wilk, ale musi być też sarna, musi być jeleń i inne zwierzęta. Nie jak kiedyś na komisji o wilkach i pani z Gdosiu, dyrektor, powiedziała, że sarny powinny być wszystkie zjedzone, bo to jest pokarm dla wilka. Czy to jest poważne? Taka odpowiedź? Pani dyrektor z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Szanowni państwo, zastanówmy się nad tym i tu jest apel. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i państwo za tą zwierzynę, a szczególnie za drapieżniki prawem chronione, powinno odpowiadać i nie powinno dopuścić do nadmiernego jej rozrostu.
6: Mówił Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski. Do tych słów odniósł się jednak Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
22: Od 15 lat zajmuję się badaniami zachowań niedźwiedzi i jestem też autorem publikacji, która się wkrótce ukaże, dotycząca przyczyn ataków niedźwiedzi na ludzi w całej Europie. Chciałem wspomnieć o takiej opinii, którą Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała w 2024 roku. Dotyczyła ona niedźwiedzi wcisnej, niedźwiedzi tak zwanych problemowych. Dlatego, że ta opinia, bym powiedział, zawiera wszystko, co jest najbardziej istotne w tej kwestii. To znaczy, rozwiązanie w postaci redukcji liczby niedźwiedzi nie przynosi żadnego rezultatu. Jeżeli będą atraktanty, jeżeli będą śmieci, jeżeli będzie tak prowadzona gospodarka komunalna, jak w tej chwili odpadami w Bieszczadach, to po zabiciu jednego niedźwiedzia pojawi się niedźwiedź następny. Co do tego nie ma wątpliwości. My nie odkrywamy tutaj naprawdę, nie odkrywajmy koła jeszcze raz, bo są znane rozwiązania na całym świecie i na podstawie tych rozwiązań został kilkanaście lat temu opracowany plan ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Wystarczy te rozwiązania wdrożyć. Dziwi mnie trochę, teraz już mówię w swoim imieniu, dziwi mnie trochę, że dezyderat nie został na przykład wysłany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody w celu zaopiniowania. Jest to dosyć, przyznaję, dla mnie zaskakujące. Co do liczb i wielkości, przede wszystkim dane GUS-owskie dotyczące liczebności dużych drapieżników są zupełnie niewiarygodne. To znaczy, można je po prostu wyrzucić na śmietnik, lepiej ich nie publikować, gdy chodzi o drapieżniki, gdy chodzi o rysia, niedźwiedzia i wilka. Nie dalej nikt już chyba dwa tygodnie z Nature została wycofana przez redakcję praca dotycząca liczebności wilków w Polsce, ponieważ została oparta na danych GUS-owskich, które nie są uznawane naprawdę nigdzie na świecie. Co do liczb, które padają w przestrzeni publicznej, proszę Państwa, tak naprawdę nie wiemy, ile jest wilków i niedźwiedzi. Możemy tylko szacować, ale jak ja słyszę, że w jednej gminie jest 70, to naprawdę bądźmy realistami, opierajmy się na metodach naukowych. Natomiast metoda, która jest prowadzona, czyli tak zwanych obserwacji całorocznych, nie jest metodą uznawaną naukowo. To są po prostu bajki. Chciałem jeszcze odnieść się tutaj do tego, co było mówione na temat zwierzyny w Bieszczadach. Ja sobie przyjrzałem nie dalej niż 2-3 tygodnie temu, jak bardzo brakuje tej zwierzyny rzeczywiście w Bieszczadach. Sprawdziłem to, patrząc na oferty biur organizujących polowania na jelenie czy na sarny. Zauważyłem, że świetnie te biura i OHZ-y funkcjonują w Bieszczadach i w okolicach, więc mniemam, że jest na co polować. Więc tutaj ta opinia naprawdę nie jest niczym poparta. Także ja apeluję przede wszystkim, żeby opierać się na danych naukowych. Mamy w Polsce zoologów zajmujących się niedźwiedziami i to oni powinni mieć decydujący głos w tym względzie. Mamy badaczy znanych na całym świecie. Nie wiem, dlaczego tymi ekspertami mają być nagle ludzie pełniący różne zawody, czyli myśliwi.
6: Mówił Robert Maślak, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Stronę społeczną reprezentowała m.in. Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska.
0: Jeżeli mamy tworzyć odpowiednie zasady i zalecenia i rekomendacje, one powinny być oceniane przez naukowców zajmujących się tematem. W tym przypadku niedźwiedzi jest to po prostu Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I tutaj niestety ten dezyderat nie jest idealny i budzi moje zastanowienie i wręcz zdziwienie, że tutaj Państwo proponują oddać tą decyzyjność samorządom, podczas gdy przecież Państwo i Państwa Komisja przegłosowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, która ma zapewnić metody skuteczne odstraszania specjalnej grupie interwencyjnej powołanej przez właśnie Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
6: Mówiła Aleksandra Wiktor. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miały by działać
1: działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spraye czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Dodajmy jednak, że Ministerstwo Klimatu nie musi uwzględnić wszystkich postulatów zawartych w dokumencie, musi jedynie do każdego z zawartych w nim argumentów odnieść się na piśmie.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na ciekawostki związane z regionem. Od blisko 5 lat w Wołosatem stoi pomnik ku czci ludzi wolności i solidarności. Autorem rzeźby jest Piotr Zbrożek, artysta z naszego regionu.
3: We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej został wybrany do realizacji mój projekt w takiej monumentalnej formie wpisującej się w pejzaż i nawiązującej do karpackiej architektury drewnianej, przedstawiał drzwi otwierające się w 2 skrzydła. Projekt ten prezentował prostą i wymowną symbolikę. Są to drewniane drzwi otwierające się w skrzydła, do których prowadzą 3 stopnie. Te stopnie są jak 3 siostry, wiara, nadzieja i miłość. Drzwi są symbolem domu, gościnności, symbolem gospodarzy Bieszczadów, którzy przyjmowali tych ludzi wolności, którzy przed różnymi opresjami w te Bieszczady uciekali, po prostu wyjeżdżali. Skrzydła, w które otwierają się drzwi, są znakiem wolności i niezależności.
1: Pierwszym etapem realizacji tego projektu było znalezienie odpowiedniej lokalizacji.
3: Nie było to takie proste, bo pierwotna lokalizacja, którą chcieliśmy zagospodarować, to był punkt widokowy przed lutowiskami z pięknym widokiem na wysokie Bieszczady. Niestety okazało się, że gospodarze tego gruntu, czyli gmina Lutowiska, uznała, że nie chce ludzi wolności uhonorować.

0: ten sposób, że jak stanie się przed nimi, to widać w nich najwyższy szczyt Bieszczadów.
1: Jak wyglądał proces twórczy? Jakie były wyzwania w realizacji tego projektu?
0: Przed rozpoczęciem pracy przy rzeźbie wykonałem kilka modeli drewnianych w skali 1 do 10. Na podstawie tych modeli próbowałem rozwikłać różne problemy techniczne, bo skala realizacji była dość duża i konsultowałem same sposoby łączenia drewna, wykonania, później zamocowania rzeźby z konstruktorami, architektami, a także z cieślami z Podhala, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi, jak chodzi o tego typu drewniane realizacje. Rzeźba powstawała w jednym z podkarpackich tartaków i była wykonana z odpowiednio wybranego i przygotowanego drewna dębowego i sama realizacja trwała 3 miesiące. Poszczególne elementy rzeźby zostały połączone ze sobą przy pomocy różnego rodzaju stalowych kotw i śrub, które zostały ukryte, schowane wewnątrz, także właściwie na zewnątrz rzeźby są niewidoczne.
1: Wyzwaniem w realizacji tego projektu był też wiatr i warunki atmosferyczne.
0: Aby rzeźbę zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych, postanowiłem umieścić ją w pewnym sensie w powietrzu. Ona jest zamocowana 20 cm nad fundamentem, nad podłożem, a cała jest zaimpregnowana przy pomocy oleju skalnego pochodzącego z odwiertów naftowych starych, które znajdują się w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Także użyliśmy do tego celu naturalny produkt pochodzący z tej ziemi.
1: O pomniku ku czci ludzi wolności i solidarności, który w 2021 roku stanął w Wołosatem w Bieszczadach, opowiadał jego twórca Piotr Zbrożek.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym w naszym regionie. Trwa walka o uratowanie szpitala w Lesku. Kilka dni temu mieszkańcy Bieszczad, protestujący przeciw planom likwidacji tej placówki, spędzili weekend pod Sejmem. Jaki jest cel akcji, w ramach której zebrano i wręczono premierowi petycję podpisaną przez ponad 5600 osób, mówi Duszan Augustyn, organizator protestów.
2: Zdrowe Bieszczady.
3: Przyjechaliśmy razem z mieszkańcami Bieszczad do Warszawy w obronie naszego bieszczadzkiego szpitala. Nasz bieszczadzki szpital już od wielu, wielu lat, szpital w Lesku, stoi na krawędzi bankructwa, stoi na krawędzi kryzysu finansowego. Przez wiele lat słyszymy, że z różnych powodów, z różnych przyczyn nasz szpital nie ma wystarczających środków do tego, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują szpitale w dużych aglomeracjach. Zdrowie i życie mieszkańców Bieszczad jest równie ważne jak życie i zdrowie mieszkańców wielkich aglomeracji. Słyszymy, że nasz szpital może być zamknięty już w lipcu albo w sierpniu, że już po końcu wakacji możemy być zmuszeni do tego, żeby nasze życie, nasze mieszkanie w Bieszczadach, w miejscu, gdzie się wychowaliśmy, gdzie zdecydowaliśmy spędzać nasze życie, może wiązać się z permanentnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, naszego życia, życia naszych rodzin. Ale to nie tylko to, bo szpital to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, to również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo kto rozsądny będzie chciał osiedlać się albo zakładać jakąś działalność w miejscu, gdzie brakuje podstawowych usług publicznych?
1: Duszan Augustyn wraz z wieloma innymi aktywistami przez 2 tygodnie zbierał w Bieszczadach podpisy pod stosownym apelem do Donalda Tuska. Czy ta akcja może przynieść oczekiwane rezultaty?
3: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi. Zebraliśmy te podpisy z ogromną łatwością, bo praktycznie 95% mieszkańców, którzy przechodzili ulicami, po prostu się podpisywali, bo wszyscy jesteśmy zgodni, pomimo podziałów, pomimo różnic w wieku, w poglądach, w miejscu zatrudnienia, łączy nas jedno, łączy nas troska o nas samych. Dlatego zjednoczeni w tej idei wyszliśmy z tymi podpisami na szczyt połoniny

0: Staryńskiej, gdzie symbolicznie wsadziliśmy te podpisy do skrzyni, gdzie symbolicznie ją zabezpieczyliśmy i z tamtej skrzyni wyruszyliśmy do Warszawy pod Sejm. Z wozem taborowym, symbolem Bieszczad, symbolem naszej specyfiki, symbolem tego, że życie w naszym regionie różni się od tego w wielkich aglomeracjach.
1: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
0: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. W tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby ten głos mieszkańców, ten jednoznaczny głos wybrzmiał w formie tych podpisów.
1: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
2: Reprezentujemy personel szpitala powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy dotąd cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
1: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
2: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z sanu kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z sanu, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia?
1: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
3: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My mieszkańcy i pacjenci bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. Również zaangażowałam się w zbieranie podpisów i duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
1: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
4: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy 3-łóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojc, który jest w Lesku, i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł w własnych siłach, zupełnie zdrowy, z tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie.
1: Mówiła Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala w Lesku. Do tematu walki o uratowanie tej placówki wrócimy jeszcze za parę chwil. A teraz już spróbujemy zachęcić Was do wycieczek pieszych po naszym regionie. Piękne szlaki turystyczne istnieją nie tylko w Bieszczadach, ale także w okolicach Rzeszowa, o czym opowie nam teraz Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki związany z oddziałem PTTK w Rzeszowie.
5: Aktywnie w Bieszczadach.
6: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wiedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wiedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisa-Puli. I ten szlak wiedzie z rynku rzeszowskiego do miejscowości Kosina, przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce, właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina, przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
1: Na co powinni zwracać uwagę mieszkańcy regionu czy turyści, wybierając się na te szlaki?
6: No szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali, więc on nie powinien mieć ani za mało znaków, ani za dużo. Poruszając się takim szlakiem, trzeba zachować czujność, bo gdy ją stracimy, możemy gdzieś w jakąś ścieżkę wejść tam, gdzie nie powinniśmy iść. Więc trzeba po prostu patrzeć przed siebie, najlepiej jak ten szlak widzimy przed sobą, wtedy po prostu poruszamy się. No czasem trochę jak po sznurku, z czym no, tacy wytrawni turyści nie do końca się zgadzają, bo uważają, że to jest takie wielkie ułatwienie. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki, kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: A jak pan ocenia ogólnie stan szlaków turystycznych na Podkarpaciu? Można by tu coś poprawić?
6: Pewnie poprawić można zawsze coś i staramy się tutaj z kolegami, z nakażami to robić i w miarę regularnie to jakby w naszym oddziale się dzieje. Myślę, że w tym momencie szlaki tutaj na Podkarpaciu, te, które są czy należą do rzeszowskiego oddziału, są dobrze wyznakowane. Staramy się, aby tą infrastrukturę utrzymać w takim należytym porządku. Tak, są oznakowane dobrze, ale trzeba być też jakby czujnym, ponieważ prace, które są prowadzone czasami w nadleśnictwach, transport drewna, zdarza się, że przebiega tymi szlakami, które są wyznakowane. No i przy pracach zdarza się, że gdzieś tam usuną nam leśnicy taki szlak. Na szczęście nas o tym informują. Jesteśmy w dobrych stosunkach jakby z nadleśnictwem i poinformują nas często o tym, że prowadzone są prace i jakiś znak został usunięty. Ale generalnie oceniam infrastrukturę szlaków tutaj na Podkarpaciu dobrze.
1: Mówił Jacek Dziwisz, przewodnik Beskidzki związany z oddziałem PTTK w Rzeszowie.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu starań mieszkańców o uratowanie szpitala w Lesku. To temat ważny nie tylko dla lokalsów z Bieszczad, ale też dla turystów, na co zwraca uwagę Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Powiatowego w Lesku.
4: W zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn bądź też wypadków na stokach. Ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
1: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
7: Jestem mieszkanką powiatu leskiego. Ja apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
1: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
8: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
1: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
9: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach zespołach pogotowia ratunkowego, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
1: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
10: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
1: Oddajmy jeszcze raz głos Duszanowi Augustynowi, organizatorowi akcji w obronie Leskiego Szpitala.
11: W tym miejscu chciałem też zaapelować do posłów wybranych z naszego okręgu, którzy niejednokrotnie obiecywali nam rozwiązania, czy to za poprzedniego rządu, czy to za tego rządu, systemowe rozwiązania dla naszej lokalnej specyfiki. Niestety nasz szpital zarówno wcześniej, jak i teraz popada w coraz większe długi i tych rozwiązań systemowych nie ma. Mamy wrażenie, że zapomina się o nas, o takich regionach, gdzie tych wyborców jest po prostu mniej. Zapomina się o nas, bo być może tam nie ma zbyt wielu głosów. Zapomina się o nas, bo może jesteśmy jakby bardziej spolegliwi, może nie potrafimy aż tak głośno o siebie zakrzyczeć, ale w tym momencie na szali jest nasze zdrowie. Dlatego, drodzy posłowie wybrani z naszego okręgu, zachęcam was do tego, żebyście wszystkimi możliwymi sposobami ratowali nasz szpital, ratowali nasze bezpieczeństwo zdrowotne, bo my sami obiecujemy, że będziemy walczyć do końca, bo tutaj stawka jest najwyższa. Stawką jest nasze życie, życie naszych rodzin, zdrowie naszych rodzin i to, czy my nie będziemy się musieli kiedyś z Bieszczad wyprowadzić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy dość traktowania nas jako regionu, jako takie peryferie. Miejsca, gdzie wydobywa się ropę, gdzie wydobywa się gaz, gdzie ścina się drewno, a ośrodki turystyczne są wykupywane, najlepsze działki są wykupywane przez bogaczy z wielkich aglomeracji. My z tego nic nie mamy, a usługi publiczne są od nas zabierane. Likwiduje się szkoły, nie buduje się połączeń kolejowych, brakuje podstawowych usług takich jak ochrona zdrowia. Pieniądze od nas po prostu wypływają, nie dostajemy nic w zamian. Dlatego oczekujemy, że będziemy traktowani równo, że nasz region, ale też inne regiony, które są na peryferiach, zaczną być traktowane podmiotowo, bo inaczej nasza cierpliwość też się w końcu wyczerpie.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator protestów w obronie szpitala w Lesku.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania odpowiadali nie tak dawno samorządowcy z naszego regionu. Okazją była 41. już edycja konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w Przemyślu. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
12: Te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregu, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą. Bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu. Staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten MOR, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
1: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
12: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma, więc tutaj Polskie Łady zrobiły naprawdę świetną robotę, a najważniejsze, myślę, dla nas samorządowców było to, że po pierwsze nie musieliśmy wypełniać stosu kartek, wniosków, uzasadniać, dlaczego jest ta droga nam potrzebna. I że mieliśmy taką dowolność, że po prostu ktoś wreszcie dał nam możliwość wyboru tego, co według nas jest dla mieszkańców najważniejsze. I to było coś niesamowitego, że no my mieliśmy tyle pomysłów i wiedzieliśmy, że kurczę, jeżeli to napiszemy, to się uda. Więc tu te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drogi, właśnie woda i kanalizacja, to dzięki Polskim Ładom udało nam się i teraz jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin tutaj u nas, w sensie w okolicy, gdzie mamy no prawie 100% z wodociągowania i skanalizowania, co jest coś niesamowitego. Tylko że teraz szukamy środków na modernizację oczyszczalni, która już nie podoła chyba w niedługim czasie, więc na to będziemy szukać środków.
1: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie opowiemy Wam jeszcze o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Na początek zapraszamy Was do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w niedzielne popołudnie w Skansenie.
13: 28. prezentacje twórczości ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków.
1: Mówi Agata Front z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
13: Jest to największa doroczna impreza organizowana w Parku Etnograficznym od 1997 roku. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. W tym roku cykliczne spotkanie z tradycją Lasowiaków i Rzeszowiaków odbędzie się w niedzielę 7 czerwca, a obracać się będzie wokół tematu wody. Godzinowy plan wszystkich atrakcji oraz informacje o cenach biletów dostępne są na stronie internetowej muzeumkolbuszowa.pl.
1: Zapraszała Agata Front. A my jeszcze sprawdźmy, co ciekawego szykuje w najbliższych dniach Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Tam w najbliższą środę gościć będzie doktor habilitowany Michał Bilewicz, wybitny polski psycholog społeczny, wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi on szerokie badania dotyczące psychologii stosunków międzygrupowych, psychologii traumy i pojednania. Jest jedynym polskim naukowcem, któremu prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki odmówili wręczenia tytułu profesora wbrew decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych. Spotkanie z Michałem Bilewiczem, autorem Traumalandu, 10 czerwca o 18 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Instytucja ta zaprasza także na dwa spotkania z poetkami w ramach cyklu Poezja Nieoswojona. Gośćmi biblioteki będą najpierw Marlena Niemiec i Katarzyna Szweda. Spotkanie odbędzie się w wypożyczalni muzycznej przy Żeromskiego 2 w czwartek 11 czerwca o 18. Dzień później w piątek o 17 w Rzeszowie zagości też Joanna Miller. Spotkanie z nią w chwili numer 8 przy ulicy Okulickiego 3. Zapraszamy. A teraz sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios w naszym regionie. W ten weekend jedną z najciekawszych premier jest film Władcy Wszechświata. Nowa aktorska adaptacja kultowej serii o He-Manie. Reżyserem produkcji jest Travis Knight, znany wcześniej m.in. z filmu Bumblebee. Głównym bohaterem jest książę Adam, który dzięki mieczowi mocy przemienia się w legendarnego He-Mana i staje do walki ze złem. W roli He-Mana występuje Nicolas Galicin, a jego głównego przeciwnika Szkieletora gra Jared Leto. W obsadzie znaleźli się także Idris Elba, Camila Mendes oraz Alison Brie. Fabuła przenosi widzów do świata Eterni, gdzie He-Man musi powstrzymać tyranię Szkieletora i ocalić swoją rodzinę oraz królestwo. Film oparty jest na popularnej marce z lat 80., która obejmowała figurki, seriale animowane i wcześniejsze ekranizacje przygód He-Mana. Produkcja trwa ponad 2 godziny i ma być widowiskowym połączeniem fantazy, przygody i nostalgii dla fanów klasycznych Władców Wszechświata. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach. To jest radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym poruszamy najważniejsze lokalne tematy społeczne i kulturalne. Trwa walka o uratowanie szpitala w Lesku. Kilka dni temu mieszkańcy Bieszczad, protestujący przeciw planom likwidacji tej placówki, spędzili weekend pod Sejmem. Jaki jest cel akcji, w ramach której zebrano i wręczono premierowi petycję podpisaną przez ponad 5600 osób, mówi Duszan Augustyn, organizator protestów.
2: Zdrowe Bieszczady.
4: Przyjechaliśmy razem z mieszkańcami Bieszczad do Warszawy w obronie naszego bieszczadzkiego szpitala. Nasz bieszczadzki szpital już od wielu, wielu lat, szpital w Lesku, stoi na krawędzi bankructwa, stoi na krawędzi kryzysu finansowego. Przez wiele lat słyszymy, że z różnych powodów, z różnych przyczyn nasz szpital nie ma wystarczających środków do tego, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują szpitale w dużych aglomeracjach. Zdrowie i życie mieszkańców Bieszczad jest równie ważne jak życie i zdrowie mieszkańców wielkich aglomeracji. Słyszymy, że nasz szpital może być zamknięty już w lipcu albo w sierpniu, że już po końcu wakacji możemy być zmuszeni do tego, żeby nasze życie, nasze mieszkanie w Bieszczadach, w miejscu, gdzie się wychowaliśmy, gdzie zdecydowaliśmy spędzać nasze życie, może wiązać się z permanentnym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, naszego życia, życia naszych rodzin. Ale to nie tylko to, bo szpital to nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, to również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo kto rozsądny będzie chciał osiedlać się albo zakładać jakąś działalność w miejscu, gdzie brakuje podstawowych usług publicznych.
3: Duszan Augustyn wraz z wieloma innymi aktywistami przez 2 tygodnie zbierał w Bieszczadach podpisy pod stosownym apelem do Donalda Tuska. Czy ta akcja może przynieść oczekiwane rezultaty?
4: Wiemy, że obecny system, który sprawia, że pieniądze idą za pacjentem, dla takich regionów jak nasz, dla regionów słabo zaludnionych, po prostu nie działa, po prostu jest nieefektywny. Więc zebraliśmy ponad 5600 podpisów pod apelem o traktowanie naszego szpitala w sposób szczególny. Tak samo jak szczególna jest specyfika naszego regionu, tak samo jak szczególne są indywidualne potrzeby osób, które mieszkają z dala od dużych centrów skupisk ludzi. Zebraliśmy te podpisy z ogromną łatwością, bo praktycznie 95% mieszkańców, którzy przechodzili ulicami, po prostu się podpisywali, bo wszyscy jesteśmy zgodni, pomimo podziałów, pomimo różnic w wieku, w poglądach, w miejscu zatrudnienia, łączy nas jedno, łączy nas troska o nas samych. Dlatego zjednoczeni w tej idei wyszliśmy z tymi podpisami na szczyt Połoniny Caryńskiej, gdzie symbolicznie wsadziliśmy te podpisy do skrzyni, gdzie symbolicznie ją zabezpieczyliśmy i z tamtej skrzyni wyruszyliśmy do Warszawy pod Sejm. Z wozem taborowym, symbolem Bieszczad, symbolem naszej specyfiki, symbolem tego, że życie w naszym regionie różni się od tego w wielkich aglomeracjach.
3: Duszan Augustyn przypomina obietnicę Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
4: W Rzeszowie i w Lesku opowiadał o tym, że szpital w Bieszczadach to jest coś oczywistego, że bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie, jest tak samo ważne jak ludzi w wielkich aglomeracjach. Powiedział, że nie wyobraża sobie tego, jak wyglądałby nasz region bez ochrony zdrowia. I w 2025 roku, pomimo tego, że dostaliśmy obietnicę, że finansowanie dla takich jednostek jak nasza zostanie zapewnione, to porodówka w Lesku, którą pan premier obiecał zabezpieczyć, obiecał ochronić, została zamknięta. tym roku grozi zamknięcie całemu szpitalowi. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby ten głos mieszkańców, ten jednoznaczny głos wybrzmiał w formie tych podpisów.
3: Mówił Duszan Augustyn. Protestują też pracownicy szpitala, mówi Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
1: Reprezentujemy personel Szpitala Powiatowego w Lesku, który jest na skraju przepaści. Od kilku miesięcy nie dostajemy pełnych wypłat. Od kilku lat kredytujemy ten szpital, oddając różne dodatki. Siedzieliśmy dotąd cicho, dlatego że zależało nam na tym szpitalu, zależało nam na losie tych pacjentów, którzy są naprawdę oddaleni od dużych aglomeracji, mają trudności z dostępem do dużych szpitali, do dużych miast. Natomiast teraz jest już dość tego.
3: Zofia Bosak także pamięta, jak 5 października 2023 roku Donald Tusk mówił o tym, że ginekologia czy położnictwo nie będą zamknięte, że szpital musi być jedynie inaczej finansowany.
1: Na uwagę zasługuje to, że pacjenci są przywożeni z odległych miejscowości bieszczadzkich. Dojazd do innych szpitali, do szpitali w Sanoku, Brzozowie czy Rzeszowie jest bardzo odległy. Będzie to skutkowało niejednokrotnie zapaścią czy tym, że pacjent nie przeżyje. Szpital w Bieszczadach był budowany przez społeczność, co zasługuje na uwagę. Niech to wybrzmi dzisiaj, że ten szpital budowali ludzie, społeczność bieszczadzka, która ma teraz 80-90 lat. Słyszałam opowieści tych ludzi, którzy mówili, że na podmurówkę przynosili z Sanu kamienie. Kobieta na przykład ma 95 lat. Ona niosła kamienie z Sanu, żeby budować szpital, żeby ona kiedyś na stare lata miała gdzie się leczyć. Panie premierze, w tej chwili zabieracie tym ludziom dostęp do ochrony zdrowia?
3: Pyta Zofia Bosak, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku. Agnieszka Bąk, sołtys Jankowiec, także mocno wspiera walkę o przetrwanie bieszczadzkiego szpitala.
5: Całkowicie wspieram organizatorów i pracowników szpitala. My mieszkańcy i pacjenci bardzo boimy się, że zostaniemy pozbawieni podstawowego bezpieczeństwa zdrowotnego. I przyłączam się do apelu. W imieniu wszystkich mieszkańców proszę i apeluję do rządzących, aby podejmując decyzje na szczeblu rządowym dotyczące szpitala, kierowali się nie tylko tabelą finansów czy rachunkami, ale przede wszystkim zdrowiem i życiem nas wszystkich. Również zaangażowałam się w zbieranie podpisów i duża frekwencja mieszkańców podpisanych pod listą ratowania szpitala sprawiła, że razem z organizatorami przywiozłam te podpisy do pana premiera.
3: Mówiła Agnieszka Bąk. Marta Rucyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Powiatowym w Lesku.
6: To teren bardzo rozległy i powinniśmy zostać potraktowani priorytetowo, ponieważ nie jest to zbyt duża gęstość zaludnienia, ale teren jest bardzo kilometrowo rozległy i dojazd do szpitala zajmuje dużo czasu. Już w tej chwili są przekroczone normy, które obowiązują w Polsce, na przykład na dojazd karetką do najbliższego SOR-u. Jeżeli zamkną u nas SOR, to w ogóle pacjenci będą musieli być przewiezieni do Sanoka. W Sanoku jest to oddział już w tej chwili niewydolny, a jeżeli się cały rejon przeniesie do Sanoka, to już w ogóle nasi pacjenci będą godzinami czekać pod drzwiami. Tak samo jeśli chodzi o oddział OIT, który mamy 3-łóżkowy, jest on rzekomo nierentowny, ale ratuje on życie naszych obywateli. Taki przykład, że był chłopak, którego żaden ojciec nie chciał przyjąć ze względu na to, że chłopak był w zbyt ciężkim stanie. Był to młody chłopak, który miał wypadek autem w zimie, nie było szans na helikopter, przywieźli go do naszego szpitala, na ten mały ojciec, który jest w Lesku i został wyprowadzony. On po miesiącu wyszedł w własnych siłach, zupełnie zdrowy, tego szpitala. Czyli warto ratować każde życie ludzkie, czy to jest obywatel, który mieszka w Warszawie, czy to jest obywatel, który mieszka na terenie Bieszczad. Tak samo jeśli chodzi na przykład o turystów, którzy przyjeżdżają do nas, no teraz troszkę mniej, bo te niedźwiedzie trochę wystraszyły, ale w zimie mamy bardzo dużo połamanych kończyn, bądź też wypadków na stokach. ci pacjenci są załatwiani od ręki u nas w szpitalu. Jeżeli będziemy mieć tylko planowy oddział chirurgiczny, wtedy ci pacjenci będą musieli czekać na planowy zabieg, bądź musieli być odwiezieni do jakiegoś innego szpitala. No to mówię, że po prostu no, dla nas, dla ludzi, którzy tam mieszkamy, to jest być albo nie być. Jeżeli nie będzie tych oddziałów, nie będzie pomocy podstawowej, która nam się należy, no to chyba ktoś powinien zwrócić na to uwagę i w jakiś inny sposób pomóc w finansowaniu tego naszego szpitala.
3: Monika Mordarska, mieszkanka Mochawy.
7: Jestem mieszkanką powiatu leskiego i apeluję dzisiaj o to, aby mieszkańcy nie bali się po prostu wyrazić swojej opinii, swojego zdania, bo to jest ten czas, ostatni czas, kiedy po prostu mamy coś jeszcze do powiedzenia. Nie patrzcie na polityczne powiązania, nie patrzcie na to, co ktoś powie, bo mamy prawo żyć w miejscu, gdzie mamy podstawy zdrowotne. To jest podstawa podstaw praw człowieka. Uwierzcie w to, po prostu w to uwierzcie i to nie jest koniec. To są wasze opinie, wasze podpisy i to wy musicie już niedługo stanąć na ulicy i pokazać, że jesteście razem, że walczycie o nas wszystkich, o nas, naszych mieszkańców powiatu leskiego i okolic, nie tylko powiatu leskiego. Zachęcam was bardzo do tego.
3: Protest wspierają także nowi mieszkańcy Bieszczad, na przykład Rita Hornok, która stosunkowo niedawno zamieszkała w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski.
8: Jestem wolontariuszem ruchu społecznego Porodówka w Bieszczadach ma zostać, ale ta sprawa nie chodzi tylko o porodówkę. Chodzi o cały szpital i o zdrowie mieszkańców regionu. Chciałabym prowadzić do Leska i założyć tam rodzinę, ale nie chcę prowadzić do regionu, gdzie nie ma szpitalu. Dla mnie to nie jest do wyobrażenia. Brak ginekologii w regionie. Jakie to są prawa kobiet? 5000 podpisów to głos mieszkańców w Bieszczadach, że ochrona zdrowia to nie przywilej, ale to prawo każdych i mieszkań też regionów oddalonych od dużych miast.
3: Anna Sabik ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
9: Ja jestem pracownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego i dziś uważam, że należy to powiedzieć głośno. Jeżeli szpitalny oddział ratunkowy zostanie zamknięty, zawali się cały system ratownictwa medycznego na terenie Bieszczad. Nasz teren jest wymagający. Nasi ratownicy bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego współpracują z licznymi służbami i czas zabezpieczenia pacjenta i przetransportowania go do karetki już jest czasochłonny i wymagający. Dlatego uważam, że pacjent powinien być jak najszybciej przekazany do szpitalnego oddziału ratunkowego. Niejednokrotnie już spotykamy się z sytuacjami, kiedy pacjenci oczekując w szpitalu sanockim, w naszych karetkach, zespołach pogotowia ratunkowego, bieszczadzkiego pogotowia ratunkowego są przekazywani przez dyspozytorów do naszego szpitala, aby jak najszybciej móc przekazać tego pacjenta i został on zabezpieczony przez oddział ratunkowy. Trzeba to powiedzieć głośno, że w ratowaniu życia ludzkiego liczy się czas.
3: Mówiła Anna Sabik. Protest wspierają też ci, którzy z Bieszczadów wyjechali, na przykład Piotr Nasiadka.
10: Mieszkałem w Bieszczadach, teraz mieszkam w Warszawie, ale właśnie myślę sobie, że problem zamykania szpitala to nie tylko problem mieszkańców Bieszczad, których dotyka najbardziej, ale też turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady wypocząć, gdzie zdarzają się jakieś wypadki albo choroby i tej opieki będą potrzebować i będą jechać kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, żeby ją uzyskać. Także panie premierze, proszę o pozostawienie tego szpitala i ci ludzie tak samo płacą składki zdrowotne i podatki, więc należy im się to.
3: Oddajmy jeszcze raz głos Duszanowi Augustynowi, organizatorowi akcji w obronie Leskiego Szpitala.
4: W tym miejscu chciałem też zaapelować do posłów wybranych z naszego okręgu, którzy niejednokrotnie obiecywali nam rozwiązania, czy to za poprzedniego rządu, czy to za tego rządu, systemowe rozwiązania dla naszej lokalnej specyfiki. Niestety nasz szpital zarówno wcześniej, jak i teraz popada w coraz większe długi i tych rozwiązań systemowych nie ma. Na szali jest nasze zdrowie, dlatego drodzy posłowie wybrani z naszego okręgu, zachęcam was do tego, żebyście wszystkimi możliwymi sposobami ratowali nasz szpital, ratowali nasze bezpieczeństwo zdrowotne, bo my sami obiecujemy, że będziemy walczyć do końca, bo tutaj stawka jest najwyższa. Stawką jest nasze życie, życie naszych rodzin, zdrowie naszych rodzin i to, czy my nie będziemy się musieli kiedyś z Bieszczad wyprowadzić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy dość traktowania nas jako regionu, jako takie peryferie. Miejsca, gdzie wydobywa się ropę, gdzie wydobywa się gaz, gdzie ścina się drewno, a ośrodki turystyczne są wykupywane, najlepsze działki są wykupywane przez bogaczy z wielkich aglomeracji. My z tego nic nie mamy. a usługi publiczne są od nas zabierane. Likwiduje się szkoły, nie buduje się połączeń kolejowych, brakuje podstawowych usług takich jak ochrona zdrowia. Pieniądze od nas po prostu wypływają, nie dostajemy nic w zamian. Dlatego oczekujemy, że będziemy traktowani równo, że nasz region, ale też inne regiony, które są na peryferiach, zaczną być traktowane podmiotowo, bo inaczej nasza cierpliwość też się w końcu wyczerpie.
3: Mówił Duszan Augustyn, organizator protestów w obronie szpitala w Lesku.
2: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
3: W grudniu tego roku wygasną umowy najmu czterech gminnych lokali w centrum Cisnej. Lokali, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką całej tej turystycznej miejscowości. Chodzi m.in. o galerię rękodzieła i pracownię ceramiczną pod adresem Cisna 174A oraz trzy inne lokale tętniące tam życiem głównie w sezonie turystycznym. Najemcy, którzy do tej pory związani są trzyletnimi umowami najmu, przystąpili do negocjowania nowych umów dzierżawy. Zwrócili się do stosownej komisji rady gminy Cisna o przedłużenie okresu trwania umów od 5 do nawet 15 lat oraz o obniżenie stałych stawek czynszu. Pani Karina, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Cisna 174, tak tłumaczyła wniosek swój i trzech innych przedsiębiorców.
11: Chcielibyśmy dalej prowadzić nasze działalności tam. No te 3 lata, niecałe 3 lata, 2 sezony letnie, za krótki okres, żeby odzyskać cokolwiek, co tam włożyliśmy, bo na przykład mój lokal około 150 tysięcy włożyłam, żeby go przystosować do działalności gospodarczej. Astronomicznej. I mamy w planach oprócz tego, żeby nie tylko wynajmować od gminy lokale, ale też dać coś od siebie, na przykład organizować imprezy, jak na przykład festiwal piwa i wina chcemy zrobić razem wspólnie z sąsiadami, żeby też ściągać ludzi do Cisny, nie tylko do naszego stricte lokalu, ale też po prostu, żeby dodatkowe atrakcje organizować dla ludzi. Także chcemy dać coś od siebie, oprócz tego, ja wiem, że gminie to jest obojętne, komu wynajmiecie lokal, ale chcemy też od siebie coś zaproponować.
3: Radni na stosownej komisji do spraw handlu w większości nie zgodzili się jednak na wydłużenie umów aż do 15 lat. Nie jest to oczywiście oficjalna decyzja, jedynie opinia większości gminnych rajców. Radni dostrzegają jednak zaangażowanie przedsiębiorców, mówi radny Jan Paweł Koza.
12: Myślę, że temat dla społeczności jest ważny. Każdy z tych obiektów, który obecnie funkcjonuje w naszym środowisku, myślę, że się przyjął i nawet jakby tak prywatnie często korzystam z każdego z tych obiektów. Fajnie jeszcze, gdyby się jako nam gminie udało ten teren zielony na przykład na czas letni zagospodarować jakimiś parasolami wspólnymi, czy tak rozbudować, żeby tych, nieważne kto w jakim obiekcie coś kupi, mógł sobie spokojnie wyjść, usiąść i wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Co do samych umów i tego, co dalej, myślę, że też nie powinniśmy nie wiadomo jak długo z tym zwlekać. Myślę, że w niedługim czasie powinniśmy się jako rada spotkać, ustalić konkretny jakby wzór tej umowy. No i ten okres 5 lat, za którym ja przynajmniej jestem, no da możliwość patrzenia na sezon i też przód tym osobom, które prowadzą te lokale, no bo jednak i te środki, które zostały zainwestowane, a też przede wszystkim każdy planuje trochę do przodu swoje wizje, więc myślę, że tutaj dla nas zwlekanie na przykład do listopada byłoby niezasadne, więc fajnie, gdybyśmy to w najbliższym czasie po prostu już ten temat zamknęli i poszli dalej.
3: Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna, wyraził swoje obawy i przedstawił, jaką działalność deklarowali prowadzić tam przedsiębiorcy.
13: Jak najbardziej też doceniam te lokale, które są tych najemców. Rzeczywiście tak przyjęły się tutaj u nas, dobrze funkcjonują, nie mam większych uwag. Jakie mam obawy? To obawy o czas trwania tego przedłużenia ewentualnego. Też uważam, że 15 lat to jest stanowczo za dużo, chociaż jeden wniosek jest na 5 lat. 15 lat uważam, że to jest stanowczo za dużo. Jakby zostawianie naszych decyzji kolejnym radom, kolejnym, tutaj w ogóle czas się może zmienić, wszystko się może zmienić, a podejmowanie takiej decyzji na okres 15 lat jest według mnie stanowczo za długie. Ale nie jestem przeciwko przedłużeniu tej umowy, tylko na krótszy okres, tak uważam. I to jest kwestia dogadania się. Moją obawą jest to, że część z tych lokali jest nieczynnych przez cały okres pozasezonowy. I przedłużenie tych umów jakby zalegitymizuje to, że na przykład jeżeli przedłużymy je na 5 lat, to przez 5 lat będziemy mieli te lokale zamknięte. Bo one tak funkcjonują. Mają taką ofertę, która jest dopasowana do sezonu tylko letniego. i jest to jakaś tam moja obawa, ponieważ no, jeden z lokali jest otwarty poza sezonem, tak może dwa, ale ten jeden jakoś tak obserwuję i wiem, że się da, ale też pozwoliłem sobie tutaj przejrzeć te umowy i przeczytałem cele, bo tutaj jeden z paragrafów tych umów jest cel, jaki mają pełnić te lokale i po kolei pierwszy lokal to jest kawiarnia z czytelnią, drugi lokal ma prowadzić zajęcia warsztatowe, sprzedaż rękodzieła, działalność kulturalno-społeczne, więc też jakby tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten lokal był otwarty. I następny lokal to jest gastronomia, ale również galeria fotografii i plakatu i ma prowadzić warsztaty, wypożyczalnię hulajnóg, biblioteczkę regionalną i sprzedawać regionalne artykuły spożywcze. Nie widziałem zapisów w umowie, który mówi, że ma być to wszystko wypełnione, ale, no, ale tu jest paragraf, jakby to było napisane w ofercie, że ten lokal będzie prowadził, ale akurat ten lokal jest otwarty przez cały rok, ale czy tam jest wypożyczalnia hulajnóg, to nie wiem. I kolejny lokal jest to gastronomia, który ma napisane tutaj, że to produkcja stożkowego ciasta grillowanego nad ogniem. Tak jest w umowie i tak jest w ofercie ogólnodostępnej, którą można się zaznajomić. Ten lokal no jakby no jest skazany na to, że no, no na ciasto tutaj przychodzą ludzie tylko w lecie, prawda, kiedy są turyści. Więc to tak w kwestii tylko przemyślenia.
3: Przedsiębiorcy zawarli już wcześniej umowy na obniżenie stawek czynszu na okres zimowy.
13: Jest to do około, ja sobie tak policzyłem, tak od 73 do 75% jest. Nie obniżenia, tylko do poziomu 73-75% stawki czynszu. Takie są tutaj zawarte stosowne porozumienia. Szanowni Państwo, ja się bardzo tutaj przychylam do zdania radnych, żeby temat bardzo szybko załatwić. Bardzo bym chciał, żebyśmy stosowną uchwałę podjęli. Jeśli nie na następnej, to maksymalnie na sesji w maju, żeby to już był temat załatwiony. Jeden wniosek mówi o 5 latach, drugi mówi o 15. Wszyscy chcą przedłużenia. Ja sugeruję jeszcze jedno spotkanie z najemcami, ale już takie konkretne. Po prostu z którego wyjdziemy, mając konkretny projekt uchwały.
3: Jaki stosunek do tej sytuacji mają władze gminy i Urząd Gminy Cisna? Mówi wójt Dariusz Wetchacz.
14: Z przyczyn oczywistych już na samym początku tego procesu wyłączyłem się tutaj z zabierania głosu. Natomiast zdementuję pewną informację. Tutaj prośba, żeby oczywiście też to wybrzmiało. Wójt nie podejmuje decyzji w przedmiotowej sprawie. To Rada Gminy podejmuje tę decyzję. To jest taka bardzo ważna informacja. A jeśli chodzi o urząd, stwierdziliśmy, że warto też zapytać o jakby tutaj opinię mieszkańców, więc przygotowaliśmy tutaj 24 lutego taką ankietę, w której zapytaliśmy mieszkańców gminy Cisna, co sądzą o tej naszej wspólnej przestrzeni, o tej wizytówce w sercu, można powiedzieć, naszej miejscowości Cisna. I chciałbym tylko podkreślić, że z ankiety większość, zdecydowana większość osób, która się wypowiedziała, powiedziała, że są zadowoleni z tej oferty, którą mamy w centrum. No i z mojej strony tyle, bo ja tak jak mówię od początku, chciałem się wyłączyć z tej procedury.
13: Ja bym tu jeszcze chciał się, może nie odnieść, ale też tutaj Janek poruszył taki temat, czyli tego zielonego miejsca tam. Pan radny Jan, przepraszam, tak Janek mówię. Ja również jestem tego zdania, że no trawnik jest ładny, ale on jest taki bezproduktywny tam. No mi to by się marzyło tam, to już niewielokrotnie żeśmy wałkowali, żeby tam w zimie było jak lodowisko, z pięknym oświetleniem, z girlandami, żeby to było jak z widokówki, a w lecie na przykład, żeby tam był, nie wiem, piach wysypany i coś a la plaża, coś, jakieś leżaki, coś dla dzieciaków, coś, żeby można było w tym centrum cisnąć, coś porobić.
3: Mówili Mateusz Świerczyński, przewodniczący rady, i Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Decyzję w tej sprawie radni podejmą zapewne jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. A teraz w naszym programie czas już na fragment książki poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami: Marii Kownackiej, Joannie Hasior i Zofii Komedowej.
2: Bieszczadzka premiera. Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów. Książka Anny Kamińskiej. Czyta Marcin Popczyński.
15: Chałupa aż jęknęła i prawie się ugięła. Taki był dziś podmuch wiatru, mówi Jan Hasior w drewnianej chacie w Łupkowie w Bieszczadach, osadzie, gdzie znajduje się końcowy przystanek bieszczadzkiej kolejki leśnej. Herbaty? Pyta, nabierając kubek wody z wielkiego kotła, który stoi na podłodze. Dom jest położony w miejscu, do którego nie dojedzie samochód. Auto trzeba zostawić przy cmentarzu w Łupkowie i przejść ścieżką 15 minut pieszo wśród łąk przy potoku, mijając rząd starych, wygiętych w różne strony świata jabłoni. O co chodzi? Pyta przy stole Borys, syn Jana, patrząc na fotografię rzeźby Hasiora pod tytułem Fragment bohatera. Borys nie zdążył poznać dziadka osobiście i sam go o to zapytać, urodził się po śmierci artysty. Rzeźba przedstawia weterana wojennego na drewnianym wózku z przymocowaną do niego harmonijką ustną i kaszkietem wypełnionym pieniędzmi. Stracił ręce i nogi na wojnie i gra na harmonijce ustnej i w ten sposób zarabia, bo został z niego tylko fragment. Jan tłumaczy dziecku. A czy to jest prawdziwy bohater? Chce wiedzieć Borys. Kiedy Jan jako nastolatek pojawił się w galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, która była jednocześnie mieszkaniem artysty, podobnie jak dom Joanny na Marszałkowskiej, ojciec też tłumaczył mu swoje prace. Żartował przy tym, że sam jest eksponatem swoim muzeum, wspomina Jan. O, jest wrzątek, będzie herbata. U ojca Jan pił herbatę z prądem. Jeździł do Zakopanego na narty, ale głównie po to, by być bliżej niego. Wpadał do galerii bez zapowiedzi. Kiedyś Władysław powiedział mu przez telefon: przyjedź do mnie. To był jedyny raz, gdy go zaprosił. Jan wsiadł natychmiast do pociągu i udał się do Zakopanego. A potem tego samego dnia wrócił do Warszawy. W galerii nie było miejsca na taki eksponat jak syn. Zawsze, gdy lgnął do ojca i wpadał do jego domu, czuł chłód. Zdarzyło się tylko raz, że ojciec go przytulił, jakby mimochodem na pożegnanie, kiedy syn wychodził z jego pracowni. W kącie chaty, która jest schroniskiem, chatą na końcu świata, gdzie Jan zarządza jako gospodarz, za kuchnią stoi stare czarne pianino. Jan nie pamięta już, kto przytargał je do chałupy. Przyjeżdża tu od kilkudziesięciu lat. Budował tę chatę jako student inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej, ale przez dom przewinęło się mnóstwo ludzi. Gospodarzem schroniska, położonego tuż przy granicy Polski i Słowacji, jest dopiero od niedawna. Osobiście przyniósł tu stary wiszący zegar, który przywiózł z wojny, jak mówi jego dziadek Wiktor, tata Joanny, autor między innymi silnika WN-3 do samolotu TS-8 Bies, który osiągnął w 1957 roku rekord wysokości, prędkości, długotrwałości i długości lotu. W czasie II wojny światowej Wiktor Narkiewicz pracował we Francji w wytwórni podwozi lotniczych, a potem, gdy trafił do Wielkiej Brytanii, służył w 315 Dywizjonie w RAF-ie i Royal Aeronautical Establishment. I ten zegar tnie teraz w domu Jana Ciszę, w której aż korci, aby zastukać w długi drewniany stół na 12 osób, żeby jeszcze cokolwiek usłyszeć. O, cześć. Ojciec witał mnie w drzwiach w Zakopanem, gdy zjawiałem się u niego bez zapowiedzi, wspomina Jan. Mama nie zawsze wiedziała, że go odwiedzam. Raczej nie opowiadałem jej o tych wizytach. W naszych rozmowach nie było tematu ojca. Galeria Hasiora, z ciemnymi wnętrzami pełnymi rzeźb i asamblaży, powstałych z kawałków drewna, włosów, papieru czy metalu. Miejsce, gdzie paliły się świece odbijające się w lustrach lub ich kawałkach i muzyką sączącą się z adapteru. Zawsze robiło na nim wrażenie. Jak w komnacie czarodzieja, mówi Jan. To było dla mnie takie miejsce, że mimo iż w środku było mrocznie, a od ojca czułem chłód, chciałem tam być.

0: która od początku XX wieku przechodziła z rąk do rąk, bo najpierw majątek ziemski w Smereku, składający się z lasów, wykupiła wiedeńska firma handlu drzewnego Holzhandelsaktiengesellschaft, a potem rodzina Borek-Prek ze Lwowa. Ostatni przedwojenny właściciel Smereka, Lucjan Borek-Prek, polski wojskowy, członek koła literacko-artystycznego we Lwowie, aresztowany w czasie wojny przez gestapo za ułatwianie emisariuszom organizacji podziemnej przekroczenia granicy z Węgrami, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie mieszkańców wsi, nie pozostającej już w prywatnych rękach, przymusowo przesiedlono stąd do USRR. Zostało po nich zaledwie kilka chałup, a potem powstała tu osada leśna. Z pierwszego wyjazdu w Bieszczady Jan zapamiętał ze Smereka lampy naftowe w domu ich gospodarza, wozy końskie, które jeździły po jedynej drodze w miejscowości i to, że wszędzie chodziło się pieszo. A na wzniesienie w Jaworcu szło się lasem wzdłuż rzeki, a nie jak dzisiaj wytyczonym szlakiem. W chacie u Jana nie ma teraz lamp naftowych. Jest elektryczność i dzięki panelom na dachu prądu pod dostatkiem. Tak jak dawniej w Bieszczadach brakuje tu jednak bieżącej wody. Trzeba ją przynieść ze studni.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było wydawnictwo literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Książka Anny Kamińskiej, której fragment przed chwilą słyszeliście, to doskonała literatura nie tylko ze względu na miejsce tej opowieści, pełne surowości, dzikości, piękna i sprzeczności, to przede wszystkim opowieść o losach trzech kobiet, niezwykłych, niepokornych i niezależnych. Książka Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów zaskakuje od pierwszej strony i pozwala nam lepiej zrozumieć historię ludzi, którzy po wojnie wybierali dzikie rejony Bieszczad jako swoje miejsce do życia. Kobiety są coraz częściej bohaterami książek o naszym regionie. Można przekonać się o tym, sięgając choćby po bestsellerową serię Saga rodu Tyszkowskich, o której już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka Sagi rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
3: Cześć, witaj.
2: Saga rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne. Jamna Dolna, Jamna Górna.
3: Trójca.
2: Takie.
3: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
2: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej do roku 1846-1848. Saga rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
3: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
2: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych, także gdzieś tam się pojawia w tle.
3: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części piątej, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze.

0: że w zakliczenie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
0: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
0: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie Rabacji Galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
1: Jednym z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
0: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
0: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy i tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
1: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
0: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy, dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się usunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej, chciał zabrać wszystkich Tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować w ich w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki i po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z Zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały Zawóz leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoć te zwłoki podchodziły wodą.
1: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
0: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej. I tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie, miała długie, siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
1: Tak.
0: To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy, na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę. Czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, czy chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku, po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą, więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina pławi się w wodzie do sądnego dnia.
1: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
0: Tak, pamiętam.
1: Później między innymi Joss & Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością.
0: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9. miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy, dlatego że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
1: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
0: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7 tysięcy hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła 5. część i myślę, że się na tym nie skończy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, 5 książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w 4. części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Toż niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
0: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją. I to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
1: Trochę Armagedon.
0: Tak, dokładnie, taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego, i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo tu będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, bo się tak, no nie mam o czym pisać, no nie ma o czym pisać, tu nie ma nic w tym Przemyślu, w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, który jest targany epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest, kto był właścicielem tego czegoś. I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejczy, i on sobie tutaj mieszka. Ja mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów, więc coś jest nie tak.
1: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio. No, można było kupić nieruchomość i zostać było nauczycielem.
0: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
1: O, to jeszcze ciekawie. Więc jakiego było na to stać? Doszłaś do tego?
0: No właśnie. I to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone krajczówce. Przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej krajczówki, ale też jakby krajczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama, nie wiadomo było, skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie krajczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów, mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych. I opowiedziała mi niesamowitą historię. Mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę Państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovesteins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
1: Niderlandów.
0: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. On pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
1: Czyli i chcesz powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
0: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovesteins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demerarą zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce. To była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili krajczówkę, wybudowali. Ten 30-hektarowy folwark. Więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
1: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejczy. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później, z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl jest jeszcze sporo, prawda?
0: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejczy, nazwisko Krejczy. Krejczy w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejczy i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grovestins do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina, a w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego frezyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem Krejczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
1: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji
0: w Gujanie.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pasławskiej, czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
0: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
1: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
0: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
2: Nowości wydawnicze w regionie.
1: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
0: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. Bo niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
1: Dlatego pytałem o lekcję historii.
0: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego. I też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje Tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat. Świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no, historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskim już interesował wiele, wiele lat. Teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję. Przynajmniej ja się starałam ją przekazać. Czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
1: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje.
1: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
3: Sam.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.